Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.

0: i lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina. Sukienka, pin-up, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny shot.
1: Eska, Ostrów Kalisz.

Poszukuję osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajano.pl lub telefon 783 897 459. I po reklamie.

Radio SK.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Eat News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
3: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
2: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
2: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
4: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
2: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
4: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
2: Mój pierwszy raz jako Igo.
4: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
2: Mój pierwszy solowy hit.
4: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę, ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze, ja wiadomo wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo, my sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie, natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych i pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty. I koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że no, on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą, to nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później

0: i od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakoś,
0: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
1: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye-bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika. Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. Dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy Szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: która
1: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie

0: Coś więcej, może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
1: Tak planujemy zrobić, takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
1: Polskich.
0: Szerokości, wiesz,
1: szerokości,
0: daleko jedziemy.
1: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl, i wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie. Wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
1: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: No. Także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
1: tak,
0: już pewne,
1: prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
1: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
1: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
1: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
1: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
1: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
1: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Kłaniam się nisko i zapraszam na magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz, a zaczynamy od wycieczki do Gołuchowa. Spotkacie tutaj największego polskiego ssaka, czyli żubra, także daniele, dziki i koniki polne. Do tego dochodzi Muzeum Leśnictwa, jedyne takie w Polsce. A co z tego wszystkiego jest absolutnym must see? Podpowiada nam dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Adam Kozyra.
4: Trzeba wszystko zobaczyć, bo tam jest tyle różnych ciekawych rzeczy, że trudno by było dla mnie coś ominąć. Ale tak, na pewno trzeba zobaczyć, pokazać zagrodę zwierząt. Dlatego, że tam mamy naszego największego ssaka żyjącego w Polsce, czyli żubra. Jest to symbol w ogóle Ligi Ochrony Przyrody, symbol ochrony przyrody, gatunek prawnie chroniony, który na pewno sprawę, gdyby nie to, że leśnicy 100 lat temu zabrali się za introdukcję żubra, to pewno gatunek był wymarł na naszym terenie. Także zagroda pokazowa zwierząt na pewno, dlatego, że tam są jeszcze też koniki polskie, są daniele i są dziki. Cztery gatunki, które możemy zobaczyć z bliska, popatrzeć, jak się zachowują, dowiedzieć się troszeczkę na temat ich biologii, na temat ich zwyczajów, na temat ich zachowań. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt przyrodniczy to jest park. Park Arboretum. Największy park arboretum, albo jeden z większych parków arboretum w Polsce, z przepięknymi stardrzewiami, gdzie jest kilkanaście taksonów drzew i krzewów, około blisko prawie 500 gatunków. Do tego wszystkiego są to rośliny często pomnikowe o znacznych rozmiarach. Może nie będę wymieniał, jakie są gatunki chronione i gdzie one się znajdują, bo w tym momencie jest to ze względu na bezpieczeństwo, zachowanie ich, ale wiosną przepięknie kwitną kobierce zawinców, kokorycz kwitnie, obrazki plamiste, które u nas występują. To są gatunki, które są gatunkami chronionymi, a bardzo ładnie się prezentują. No i kolejnym aspektem jest Muzeum Leśnictwa. To jedyne muzeum w Polsce, które jest związane z leśnictwem. Mówi o leśnictwie, pokazuje, jak to leśnictwo się rozwijało na przestrzeni lat. Jest pokazana cała historia techniki leśnej związana z rozwojem zagospodarowania lasu, z hodowlą tego lasu, z pozyskaniem drewna, z obróbką drewna, gdzie to drewno wykorzystujemy, bo mało kto zdaje sobie sprawę, że 36 tysięcy różnych elementów jest wykonane z drewna. W naszym codziennym życiu to jest chyba nie ma innego materiału, który jest tak

0: mocno wykorzystywany jak drewno. No oczywiście Muzeum Leśnictwa w Oficynie, gdzie zarówno możemy poznać historię Izabeli Działińskiej z Czartoryskich, ale także poznać kulturystyczną tą rolę lasu, poznać historię leśnictwa na drugim piętrze. To są takie aspekty naprawdę bardzo ciekawe, związane z naszym życiem, z naszym otoczeniem, z przyrodą, z ochroną lasu, z ochroną przyrody.
1: Czyli rezerwujemy sobie najzwyczajniej w świecie cały dzień, bo w godzinę tego nie zobaczymy.
0: Tak, to jest wycieczka na cały dzień. Jeżeli ktoś oczywiście mieszka w okolicy, czy ma dość blisko, może sobie to podzielić i każdy element zobaczyć osobno, zwiedzić. Dlatego, że jeszcze mamy ogrody ziołowe, które na szkółce, dawnej szkółce Izabeli Działińskiej z Czartoryskich, gdzie są też winnice zabytkowe, to też jest takie miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można popatrzeć na otaczającą przyrodę, na rośliny, które kwitną, które już zakwitły, które przekwitają. To są wszystko doznania z otaczającą nas przyrodą. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
1: A kwestia dostępności? 7 dni w tygodniu? Jak to wygląda?
0: Muzeum Leśnictwa jest czynne od wtorku do niedzieli. Poniedziałki to jest dzień techniczny, zawsze związany z, no wiadomo, pracami muzealnymi, ale park, zagroda pokazowa zwierząt, ogrody ziołowe są czynne przez 7 dni w tygodniu. Od świtu do zmierzchu. Wstęp wolny, oprócz Muzeum Leśnictwa. Warto wspomnieć tutaj też o tym, że w parku znajduje się też zamek, który jest Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jest to jeden z piękniejszych zamków naszych i też do niego warto zajrzeć. To zawsze powtarzamy, że jesteśmy całością Gołchów. To taka całość, zamek, park, Muzeum Leśnictwa, Ośrodek Kultury Leśnej i Muzeum Narodowe. Dlatego warto też do zamku zajrzeć i zobaczyć, co tam ciekawego jest.
2: SK Ostrów Kalisz.
3: 100 lat koszykówki męskiej w Ostrowie w książce i to nie małej, bo liczącej blisko 800 stron. Napisał ją Piotr Musieł, pasjonat sportu i koszykówki. Zajęło mu to trochę czasu, ale jak sam przyznaje, było warto, bo to niezwykle ciekawa historia.

0: całość, zamek, park, Muzeum Leśnictwa, Ośrodek Kultury Leśnej i Muzeum Narodowe. Dlatego warto też do zamku zajrzeć i zobaczyć, co tam ciekawego jest.
1: SK Ostrów Kalisz.
2: 100 lat koszykówki męskiej w Ostrowie w książce i to nie małej, bo liczącej blisko 800 stron. Napisał ją Piotr Musieł, pasjonat sportu i koszykówki. Zajęło mu to trochę czasu, ale jak sam przyznaje, było warto, bo to niezwykle ciekawa historia.

Dotarłem do takiego czasopisma, które było wydane przez stowarzyszenie tutaj w Wenecji, że tam właśnie w 1925 roku był taki pierwszy oficjalny mecz koszykówki męskiej. Drużyna Szkolnego Klubu Sportowego Wenecja pojechała do Poznania na zawody sportowe i tam zajęła drugie miejsce. No i tak zainspirowało mnie to właśnie, że mówię, no niedługo będzie 100 lat tutaj od tego pierwszego meczu. Grono kibiców w Ostrowie i w okolicach jest bardzo duże. Zainteresowanie też lokalnych mediów, kibiców, no jest spore. No i pomyślałem, że no fajnie by było, żeby ten jubileusz został tak godnie uczczony. Pracy było sporo i nadal jest sporo, mogę powiedzieć. Zacząłem, tak jak mówisz, szukać historycznych sprawozdań, książek dotyczących klubów sportowych w Ostrowie. W Ostrowie takie wydawnictwa powstawały właśnie o klubie sportowym Wenecja. Potem wiodącym klubem była Ostrowia Ostrów, no a potem już koszykówka męska, bo to będzie publikacja o koszykówce męskiej. Najważniejszym klubem w Ostrowie była Stal. No i właśnie opierałem się głównie na tych trzech jakby takich filarach, ale pracy było, jak ty mówisz, mnóstwo, nie? Byłem częstym gościem Biblioteki Ostrowskiej. Tam już jak panie mnie zauważyły, no to wiedziały, że ja tam sobie idę poszukać starych gazet. Poza tym Muzeum Miasta Ostrowa, też sporo informacji tam sobie zasięgnąłem. No, w obecnej chwili bardzo dużo też pomogły takie biblioteki internetowe, gdzie mogłem to sobie też zobaczyć archiwalne gazety Przeglądu Sportowego, Głosu Wielkopolskiego i tam też sporo informacji na temat koszykówki tutaj ostrowskiej były, ale takie najciekawsze spotkania to były właśnie z byłymi koszykarzami, z byłymi trenerami. Wszyscy, mogę powiedzieć, że bardzo chętnie pomagali i pomagają mi nadal w uzyskiwaniu informacji, archiwalnych zdjęć. Ten pomysł jakby tak szybko rozszedł się w środowisku koszykarskim i przeprowadziłem około 30 spotkań, rozmów z tymi byłymi zawodnikami, starszymi i młodszymi, i każdy bardzo chętnie dzielił

0: latach 50., 60., 70., oni przecież normalnie pracowali, to była dla nich pasja. Jak ja rozmawiałem, to oni praktycznie, no, jedyne profity, które uzyskiwali, to były tam sprzęt sportowy i inne różne takie rzeczy, ale to nie były raczej gratyfikacje finansowe. Oni też pracowali, przyjeżdżali z meczów tam w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek szli do pracy. Także to było dla nich, no, mnóstwo poświęcenia. Nie było takiej, nie wiem, odnowy biologicznej, troski o tych koszykarzy. Oni często borykali się ze swoimi kontuzjami, ale zaciskali zęby i grali dalej.
1: Ale w Ostrowie historia, tak jak mówisz, to jest historia koszykówki, to jest historia ludzi. Młodsze pokolenie pamięta na pewno Andrzeja Kowalczyka. No bo to jest postać, legenda, niestety już nieżyjąca. Ale chyba takich osób musiało być więcej, skoro mamy te 100 lat, prawda?
0: No tak, było dużo zasłużonych postaci. Na przykład pierwszy klub, prezes klubu sportowego Stanisław Morrison z Stali Ostrów, który przez prawie 40 lat działał w klubie. Wiele, także jak ja sobie wyczytałem, jakichś prezesów, dyrektorów ostrowskich z zakładów pracy było też, jakby w klubie Stal pomagała, czy to w czynie społecznym, czy to w jakiejś innej formie czynów. Także no, ci ludzie tworzyli tą historię, a o nich, no, mało się pisze, mało się mówi. My głównie tutaj pamiętamy o tych naszych lokalnych bohaterach, którzy zdobywali medale kilka lat temu. Ale tak wspomniałem, no, tych medali nie byłoby raczej, gdyby nie ci ludzie wcześniejsi, nie? No teraz bardzo miła jest sytuacja od kilku lat, że na mecze koszykówki chodzą ci właśnie byli koszykarze, mają takie swoje miejsce tutaj na trybunach Stali i można ich spotkać, można z nimi porozmawiać. No ja też poznałem ich właśnie tutaj na meczu, przedstawiłem się, pokazałem im pomysł tego. No każdy mi, mówię, bardzo gratulował i mówi, że to jest świetne wydawnictwo. No powinno być świetne wydawnictwo.
1: To jest książka, która będzie taką, nie wiem, opowieścią, czy takim wyliczeniem ludzi i sukcesów. Jaki jest twój pomysł na tę książkę?
0: Pomysł już mam. No, jak mówiliśmy, to będzie opisane 100 lat historii koszykówki męskiej w Ostrowie. Pierwszy rozdział będzie taki rozdział tutaj od 1925 roku do 1939 roku, a więc do wybuchu wojny, czyli okres międzywojenny. A potem już od 1945 roku będzie rok po roku opisane sukcesy sportu tutaj koszykówki w Ostrowie. No były też porażki, wiadomo, no nie, sport tylko się nie składa z sukcesów. Były też porażki. Będą informacje, kto w tych drużynach grał, mnóstwo zdjęć. No a najważniejsze, co mi się wydaje, to będą też wypowiedzi tych zawodników i koszykarzy i tych trenerów. Oni opisują, jakie mieli wtedy przygody, jak to się grało, bo tutaj, no oni sami mi teraz mówią, ci koszykarze 60-70-letni, że to obecna koszykówka to jest całkiem inna. Tu jest, teraz jest sport bardzo siłowy, wytrzymałościowy, szybki. Oni to grali, no praktycznie, no mówią w inną koszykówkę. Także no, my się tutaj pasjonujemy tym, co jest teraz obecnie. Bardzo fajnie, bo ja też się pasjonuję, chodzę na mecze cały czas. Ale no, nie zapominajmy, że kiedyś to wyglądało inaczej. To będzie także opowieść właśnie o tych przygodach, gdzie oni jeździli, na jakie obozy jeździli, na jakie wyjazdy zagraniczne jeździli. Dodatkowo będzie rozdział poświęcony Andrzejowi Kowalczykowi. To, tak jak mówiłaś, no, taka jedna z największych postaci ostrowskich koszykówki, którą, no, znają chyba kibice w całej Polsce. Będzie też specjalny rozdział poświęcony Dariuszowi Parzyńskiemu. To jest też wybitny ostrowski koszykarz, który zdobywał wiele medali mistrzostw Polski. Będzie też rozdział poświęcony ostrowskim ligom amatorskim. Od 1991 roku działa w Ostrowie Ostrowska Liga Koszykówki Amatorska. Potem od 2004 roku powstała taka liga letnia koszykówki. Także no, tych miłośników koszykówki jest mnóstwo. Nie zapomniałem także o sporcie młodzieżowym i szkolnym, bo tu jest taki początek tej historii się tworzy. Ci trenerzy, oni bardzo ważną rolę mają właściwie, żeby zaszczepić u tych młodych chłopaków tą miłość do koszykówki. Nie wszyscy będą koszykarzami na poziomie pierwszej ligi, ekstraklasy, ale oni sobie grają wszystko w amatorskich, chodzą na mecze, dopingują. No to grono sympatyków jest duże. No będzie także trochę informacji, jakichś ciekawostek statystycznych, rekordów dotyczących, kto zdobył najwięcej punktów, zbiórek i tak dalej. No także publikacja będzie obszerna, będzie miała około 800 stron.
1: A dla kogo ona będzie? Dla kibiców czy dla tych, którzy w ogóle koszykówki w Ostrowie nie wiedzą, że jest?
0: No myślę, że dla wszystkich. Ci młodsi kibice będą mogli poznać historię tej koszykówki, a ci starsi kibice będą sobie mogli przypomnieć, jak to było w

0: latach 60., 70., 80., kto tam grał, kto zdobywał punkty, kto był ich idolem. Także no, ta książka jest jakby dedykowana dla środowiska sportowego, ale nie tylko.
1: A czy jak pisałeś, coś cię zaskoczyło? Bo jak sam mówisz, sportem interesujesz się od wielu lat, nie wypominając wieku. Było coś, czego się nie spodziewałeś w tej historii, jak ją poznawałeś właśnie po to, by książkę napisać?
0: Na pewno zaskoczyły mnie opowieści niektórych koszykarzy, jak to było w latach 80., jak oni jeździli sobie na mecze zagraniczne do wtedy jeszcze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, do NRD, na Węgry, czyli do tych krajów bloku wschodniego, jak oni musieli trochę sobie pokombinować, żeby tam sobie coś jeszcze, no można powiedzieć, dorobić. Także no, historii będzie mnóstwo ciekawych. Dużo osób mi te historie pomagało jakby spisać, bo no, ja interesuję się koszykówką długo, no ale no, nie znam tak jakby teraz sytuacji od środka, co tam siedzi w drużynie, o jakichś tam konfliktach, porażkach, kto kogo lubiał, kto kogo nie lubiał. Także no, no smaczków będzie na pewno mnóstwo i myślę, że każdy tutaj kibic powinien być zadowolony. No, takiej publikacji jeszcze nie było. To też warto zauważyć, że były tam mniejsze jakieś publikacje. No, myślę, że to jest fajny okres, jubileusz 100 lat, no, drugi taki się szybko nie przydarzy.
1: Premiera książki planowana jest na wrzesień.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. To niewielki drewniany kościółek, który znajduje się obok rezerwatu archeologicznego w Zawodzie w Kaliszu. Mowa o kościele świętego Wojciecha. Jaka jest jego historia?
4: Kościółek świętego Wojciecha na Zawodzie.
5: Tak jest, jedyny chyba w tej chwili drewniany kościół, który został w Kaliszu. Stąd też taki cieszący się zainteresowaniem turystów, bo bardzo wiele osób przyjeżdża na Zawodzie, nawet nie tyle dla samego rezerwatu, co właśnie dla kościółka świętego Wojciecha. No i dobra wiadomość jest taka, że od tego sezonu kościółek będzie też dostępny dla grup turystycznych wchodzących do rezerwatu, ponieważ będziemy łączyć te dwa obiekty furtką. Będzie można się też umówić na zwiedzanie. Mamy też takie plany, żeby w wakacje, któryś dzień po prostu, pewnie w weekendy, w konkretnych godzinach on był też dostępny. No tutaj ze względu na to, że jest to budynek przede wszystkim zabytkowy i dość cenny sam w sobie, no to będzie on tylko dostępny do zwiedzania z przewodnikiem od nas lub z osobą, która będzie wewnątrz, nie będzie otwarta jak reszta chat. Ale to i tak jest dość dobra wiadomość, ponieważ kościółek w ostatnich latach przeszedł całkiem wiele zabiegów konserwatorskich. Od osuszenia opaski fundamentowej, przez częściową wymianę elewacji, przez wymianę dachu na nowy, po co najważniejsze, konserwację warstwy malarskiej w środku. I to jest o tyle widoczne, że kiedy w kościółku jesteśmy wewnątrz, to został on odrestaurowany w całości, ale część kruchty, czyli tego wejścia z drugiej strony, została zostawiona w oryginalnym nalocie tych wieków, tak, może raczej setek lat, i jest po prostu dużo ciemniejsza od reszty. To jest ta sama farba, tylko usunięte zostały naloty. Kościół świętego Wojciecha w tej formie konkretnej stoi tutaj od 1798 roku. I mówię, że w tej formie konkretnej, ponieważ badania archeologiczne pod podłogą nie stwierdziły obecności poprzedniego kościoła pod nim, tego sprzed 1798, więc najprawdopodobniej on musiał znajdować się gdzieś w innym miejscu. A jednocześnie o tym świadczą na przykład cynowe świeczniki, które są za ołtarzem, ponieważ na nich jest wyryty napis ECC, czyli Ecclesia Sancti Adalberti, świętego Wojciecha, Anno Domini 1743, bodajże 3, więc są sprzed tej konkretnej bryły. Ale gdzie był poprzedni Wojciech? Nie wiadomo. Nie wiadomo też, ile takich poprzednich Wojciechów mogło być od wczesnego średniowiecza, ani gdzie je tutaj na Zawodzie lokalizować. Z takich interesujących zabytków, które są również w świętym Wojciechu do obejrzenia, jest przede wszystkim coś, co określamy jako chrzcielnica z kolegiaty świętego Pawła, chociaż byłbym daleki od tego, że jest to koniecznie chrzcielnica, raczej jest to jakiś kamienny lawaterz, czyli naczynie na wodę święconą. No i obraz Matki Boskiej Śnieżnej. To jest taka dosyć zabawna historia, która często wpędza ludzi w konsternację. Mianowicie odpusty u świętego Wojciecha są w następujące dni roku. W Emaus, czyli w drugi dzień świąt wielkanocnych, 23 kwietnia w Wielkanoc w imieniu Wojciecha,

0: zaduszny w listopadzie, no i w Matki Boskiej Śnieżnej, oczywiście 5 sierpnia. No i to jest takie właśnie konsternujące lekko, ponieważ wiąże się z taką legendą rzymską, kiedy to w czasie oblężenia Rzymu w XVI bodajże wieku w sierpniu spadł śnieg i to miało wpłynąć na zwycięstwo, a że był to Dzień Maryjny wtedy, no to zostało to święto nazwane Salus Populi Romani, wybawieniem ludu rzymskiego. I niejako na tę część właśnie ta Matka Boska Śnieżna się po Europie rozprzestrzeniła. Matkę Boską Śnieżną przyznał tutaj parafii biskup, teraz uleciało mi jego nazwisko, pod koniec XIX wieku, ponieważ to był taki duży konflikt wtedy. Kościół świętego Wojciecha jako ten stojący na uboczu w pewnym momencie historii zaczął służyć jako magazyn starożytności, że tak powiem, kościelnych z innych części miasta. I wtedy miał tutaj trafić, chociaż znowu pytanie, czy wtedy, czy może było od początku. Tego nie wiemy i jest to trudne do zweryfikowania. Bardzo słynny gotycki ołtarz, tak zwany Poliptyk Mistrza z Gościszowic. On dzisiaj stoi w lewej nawie kościoła świętego Józefa. No i ten poliptyk był pewnego rodzaju skarbem parafian tutaj z Zawodzia. Ale kiedy w XIX wieku historia jako nauka poszła do przodu, no to stwierdzono, że woleliby mieć ten ładny gotycki ołtarz w kościele świętego Józefa i został on zabrany. Na skutek czego był pewien bunt parafian. W konsekwencji tego buntu biskup kujawsko-pomorski, bo wtedy była ta diecezja, zamknął kościół na 2 lata mieszkańcom. No i ostatecznie na znak pojednania, kiedy już zwrócił te klucze parafianom, dał też przywilej tego odpustu właśnie na Matki Boskiej Śnieżnej razem z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej. To taka legenda. Znaczy historia, bo to nie jest legenda. Legendy są o świętym Wojciechu inne, ale one są takie troszkę z reguły mało poważne. To są takie podania ludowe na przykład, że tam kiedy święty Wojciech przez Kalisz szedł, gdzieś tutaj miał odprawiać, to mówimy cały czas o końcu X wieku, no i miały mu żaby rzekomo przeszkadzać. Więc obłożył je taką klątwą, że na Zawodziu, że w Kaliszu w ogóle te żaby mają nie rechotać. Chyba nawet z tego powodu gdzieś jest jakaś rzeźba żaby w parku, mi się wydaje.
1: Jest.
0: No to chyba jest właśnie od tych żab świętego Wojciecha. Ale to nie jest prawda, bo żaby tutaj kumkają normalnie. Inna legenda o świętym Wojciechu w tamtym czasie była taka, że ktoś z miejscowych miał mu podwędzić rękawiczkę. No i to jest ciekawa legenda na swój sposób, ponieważ z jednej strony brzmi głupawo, no bo co to, że rękawiczkę? Tyle tylko, że rękawice biskupie w dawnych czasach były czasami niesamowicie kosztowne, okazałe. To były tak zwane hieroteki, te rękawice. Tyle tylko, że w czasach Wojciecha ich nie używano bezpośrednio, więc legenda musi być starsza. Tak czy inaczej, na skutek tej kradzieży rękawiczki święty Wojciech miał obłożyć klątwą miejscowych, że nikt tutaj nie zostanie do stanu duchownego dopuszczony. I to też nie była prawda, ponieważ byli księża również w dzielnicy Zawodzie, więc tak te legendy można z reguły wkładać między bajki. A historia o Matce Boskiej Śnieżnej jest faktyczna.
1: A tym kościółkiem kto się opiekuje?
0: W największym stopniu no to mieszkańcy dzielnicy Zawodzie. On podlega pod parafię świętego Gotarda, więc administracyjnie no to proboszcz od świętego Gotarda, a tak oddolnie, kątem porządkowym, ustawiania kwiatów, to tutaj panie właśnie z Zawodzia. One też w maju odprawiają nabożeństwa majowe, się spotykają w Wojciechu, więc on pod takim kątem jest ciągle żywy, to nie jest tylko zabytek.
1: Mówi Michał Antoniak, przewodnik muzealny. Kościół świętego Wojciecha znajduje się przy ulicy Bolesława Pobożnego. Kapłan, społecznik i powstaniec warszawski ksiądz Józef Sieradzan, przez wiele lat związany m.in. z parafią świętego Gotarda, a wcześniej świętego Mikołaja w Kaliszu. Do jego zasług należy m.in. otwarcie w Kaliszu oddziału Caritasu. Jaka jest historia księdza Józefa Sieradzana?
2: Urodził on się 4 lutego 1912 roku we wsi Mikowice nad Wartą jako 6. dziecko Wojciecha i Jan Zielińskich. Początkowo uczył się w rodzinnej miejscowości oraz w Liskowie. Szkołę średnią rozpoczął w gimnazjum imienia Adama Snyka w Kaliszu, a ukończył liceum Piusa X we Włocławku. Tam też w 1935 roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym. Wybuch II wojny światowej niestety zmusił go do przerwania nauki, a seminarium duchowne ukończył w Warszawie i 20 września 1941 roku z rąk arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego w katedrze świętego Jana Chrzciciela przyjął święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterską rozpoczął w parafii Najświętszej Marii Panny

Ludowej Polskim na warszawskim Marymoncie. Pierwszy szlifów kapłański nabierał pod opieką ówczesnego proboszcza, księdza Zygmunta Truszczyńskiego, patrioty i społecznika. Jest rzeczą pewną, że tam narodziła się w nim społecznikowska pasja, poświęcenie i oddanie dla drugiego człowieka, które później cechowało księdza Sieradzana. To tutaj, w środowisku zdominowanym przez demokratyczną, lewicującą, ale nie komunistyczną inteligencję, rozpoczęła się konspiracyjna działalność młodego wikariusza zaprzysiężonego pod pseudonimem Marian w szeregach Armii Krajowej oraz jego udział w tajnym nauczaniu na kompletach gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego. Lata spędzone w tym środowisku, żarliwe dyskusje o kształcie przyszłej Polski, poznanie poglądów, aspiracji szkolnych i organizacyjnych podopiecznych w znacznej mierze ukształtowały postawę publiczną księdza oraz zdeterminowały jego późniejsze życie. Na wieść o wybuchu powstania warszawskiego zgłosił się on do zgrupowania Armii Krajowej Żmija. Od pierwszych godzin walki z niezwykłą determinacją, odwagą i oddaniem żegnał poległych, powierzał umierających opiece Matki Najświętszej, niósł nadzieję i pomoc. Niestrudzenie odwiedzał rozproszone placówki powstańcze, spowiadał ludność cywilną, wynosił rannych, zawalonych domów, pomagał każdemu bez względu na jego narodowość. Mimo że sam był dwukrotnie ranny, nie przerwał swojej posługi. Za niezłomną żołnierską postawę został odznaczony w ostatnich dniach Krzyżem Walecznym. Po kapitulacji pozostał w powstańczym szpitalu. Była to jego świadoma decyzja, biorąc pod uwagę sytuację, jak Niemcy traktowali personel medyczny zajmowany przez siebie w częściach miasta. Była to postawa wręcz heroiczna. 3 października 1944 roku okupanci ewakuowali szpital do Tworek. Ksiądz Sieradzan pojechał z ocalałymi rannymi. Postać księdza kapitana Mariana, kapelana Żmii, przeszła do historii walczącego Żoliborza. Jego postawa przez lata wspominana była z najwyższym szacunkiem przez dawnych towarzyszy broni oraz ludność cywilną. Nazwisko księdza Józefa Sieradzana występuje w wielu książkach, wspomnieniach, dokumentach powstańczych. Jest on również przywoływany w żołnierskim apelu pamięci z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej był on wikariuszem katedry w Kielcach, skąd w marcu 1945 roku przybył do Kalisza i rozpoczął tutaj posługę w parafii Świętego Mikołaja. Kaliskie lata dzisiejszej parafii katedralnej wiążą się przede wszystkim z nauką religii w szkołach. Problem biedy, z jakim borykał się ówczesny powojenny Kalisz, wymagał działania. I tak w drugiej połowie 1945 roku ksiądz Józef Sieradzan zorganizował w parafii oddział Caritas, otaczający szczególną opieką ludzi starszych, dzieci i chorych. Otwarta została także ogólnodostępna biblioteka. W 1950 roku władze komunistyczne podejmują decyzję o likwidacji Caritasu. 28 października 1951 roku ksiądz Sieradzan opuszcza Kalisz i przenosi się do Chocza, gdzie zostaje administratorem parafii Świętego Andrzeja Apostoła. Do Kalisza wraca we wrześniu 1969 roku i zostaje wikariuszem księdza Stefana Martuzalskiego w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, czyli Świętego Gotarda. 24 maja 1978 roku zostaje on proboszczem tej parafii, co kończy jego wieloletnią tułaczkę. To tutaj znajduje dom oddany przyjaciół, a przede wszystkim miłość ludzi. Ksiądz Sieradzan znał swoich wiernych, ważna była dla niego każda osoba. Potrafił kolędować przez cały rok, aby bez pośpiechu spokojnie wysłuchać, porozmawiać i w miarę możliwości również pomóc. Żył on bardzo skromnie, odmawiał sobie wszelkich przyjemności. Kalisz przemierzał pieszo z kieszeniami pełnymi cukierków dla napotkanych dzieci. Szybko zyskał ogromne zaufanie wielu pokoleń parafian. Każda jego inicjatywa miała ogromne poparcie i pomoc wiernym. Był dobrym gospodarzem, przeprowadził gruntowny remont świątyni i terenu wokół. Wybudował 2 domy katechetyczne w Piwonicach i na osiedlu Zagorzynek. Z inicjatywy księdza Sieradzana zorganizowano w Kaliszu Dni Kultury Chrześcijańskiej. Pełnił on również funkcję opiekuna duszpasterstwa harcerek i harcerzy. Dla wielu młodych Kaliszem był autorytetem moralnym. Całe życie pozostał wierny ideałom, którym zaprzysięgł się, wstępując w szeregi Armii Krajowej. I to w warunkach rzeczywistości już powojennej. Oprócz obowiązków parafialnych ksiądz Józef Sieradzan pełnił wiele innych funkcji.

0: był wicedziekanem, a później dziekanem dekanatu kaliskiego II, wizytatorem nauki religii, wizytatorem biskupim parafii. Zasiadał w Radzie Kapłańskiej, Radzie Duszpasterskiej Diecezji Włocławskiej oraz Radzie Nadzorczej Diecezji Włocławskiej. 26 listopada 1969 roku został odznaczony przez papieża Pawła VI godnością kapelana papieskiego. 3 października 1984 otrzymał on tytuł prałata archidiakona Świętej Kapituły Bazyliki Kolegiackiej w Kaliszu, a 3 stycznia 1986 roku został prałatem honorowym papieskim. Poza wspomnianymi wcześniej godnościami otrzymał on następujące odznaczenia. Krzyż Walecznych za ofiarną służbę kapelana w Powstaniu Warszawskim. Również odznaczony był Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej oraz medalem za wojnę obronną 1939 roku. Po przejściu na emeryturę w 1988 roku do końca życia mieszkał u sióstr Miłosierdzia Bożego przy ulicy Poznańskiej. Zmarł 27 września 1996 roku. Spoczął na cmentarzu parafii świętego Gotarda.
1: Mówi Radosław Sapieje z informacji turystycznej w Kaliszu. I to już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Wasze Żulewsko-Lejnik, kłaniam się nisko. Gród Bartosza, noc dwóch tradycji. Dwudniowy plener poświęcony historii Odolanowa i rycerza Bartosza, który miasto założył już 20 i 21 czerwca właśnie w Odolanowie. Szykuje się ciekawy powrót do przeszłości połączony z zabawą i nauką. W programie m.in. pokazy walk rycerskich, warsztaty rzemiosła czy koncerty, a o szczegółach już teraz burmistrz Odolanowa Marcin Szowski.
4: Widowisko. Właściwie chcielibyśmy, żeby docelowo był to festiwal. Festiwal pokazujący dawne życie na terenach Odolanowa, na terenach Polski. Wychodzimy z założenia, że mieliśmy Bartosza, jednego z największych rycerzy średniowiecznych w Wielkopolsce, ale w ogóle bardzo znaczącego władcę ziem wielkopolskich, działającym razem z królami polskimi. I na bazie tego i książek, które ostatnio wyszły o Bartoszu autorstwa pani Dominik Stawickiej, budujemy historię, budujemy narrację naszej historii. Chcemy pokazać ludziom, jak wyglądało to życie kiedyś, jak wyglądało w średniowieczu. I w tym roku chcemy rozłożyć to na dwa dni. Pierwszy dzień, 20 czerwca, sobota, to będzie Dzień Słowiański. Będziemy pokazywać, jak żyli ludzie w czasie średniowiecza, jakimi rzemiosłami się zajmowali, jak to było w takiej osadzie i czego się musieli nauczyć i co potrzebowali do życia. Drugi dzień to będzie już dzień rycerski, czyli przedstawienie tego, jak wchodziło chrześcijaństwo na nasze ziemię. Chcielibyśmy i tutaj już z proboszczem naszej parafii z rynku rozmawialiśmy i chcielibyśmy ten dzień zacząć od mszy w języku w łacinie. Chcemy zbudować taki klimat, później przejście po mszy z całym sztabem wojów, rycerzy do Parku Natury i obrządek święcenia wody, czyli nocy świętojańskiej, czy powiązane ze świętym Krzysztofem. To ma połączyć te dwa światy. Świat wiary słowiańskiej z chrześcijańską. To będzie pokazywać też ludziom, jak ewoluowała nasza społeczność i pokazywało też, co tak naprawdę z tego świata rodzimowierców jest teraz kontynuowane również w wierze chrześcijańskiej. Jak to wszystko się łączy, bo to nie jest tak, że się odcięło i zniknęło to, co było kiedyś, tylko to jest kontynuacja. Będą w tym czasie w Odolanowie będą grupy rekonstrukcyjne. Będzie osada słowiańska, będzie obóz rycerski, ludzie będą chodzili w ubraniach takich z epoki, będą pokazy walki, pokazy broni, jakie były używane. Angażujemy też nasze koła gospodyń wiejskich, które będą przygotowywały potrawy takie regionalne, takie potrawy, które jemy też od wieków, a nawet czasami nie mamy o tym pojęcia, że to jest, skąd to się wzięło, skąd są pierogi, co to są podpłomyki, a jemy pizzę codziennie.

0: Nie, może nie codziennie, ale często jemy pizzę, a tak naprawdę to bazą taką to mógł być podpłomek. Będzie też robione właśnie, w tamtym roku już mieliśmy, to był jeden dzień, noc świętojańskiej, nocy z Bartoszem. W tym roku chcemy dwa dni, w tamtym roku też było na przykład na żywo pieczone podpłomyki i naprawdę kolejka się ustawiała. Chcemy pokazać właśnie naszym mieszkańcom, ale też zainteresować nie tylko naszych mieszkańców, jak to było i jakie to były dziwne czasy.
1: Czy nie tylko święty Marcin jest z Odolanowem związany?
0: Oczywiście, że nie tylko. Święty Marcin poprzez parafię, która też jest od kilkuset lat, bo już na zamku w Odolanowie był święty Marcin. Mamy tradycje, które chciałbym odkryć na nowo, bo w Odolanowie był zamek jeszcze do XIX wieku, który był rozebrany. Mamy duże takie tradycje i historie związane z różnymi bitwami, które się działy na terenie Odolanowa. Nawet teraz, gdzie mamy remontowany rynek, podczas wykopalisk, podczas odkrywek, znaleźliśmy, tak zakładamy, że to jest fosa, która otaczała zamek odolanowski, z którego ciągle bije źródło jeszcze. Mamy ciekawe, choć niedużo, ale są artefakty, które znajdują się w ziemi, co pokazuje nam, jak bogata historia jest Odolanowa, jak wiele jeszcze ta ziemia kryje w sobie ciekawych rzeczy. Jest taka historia w Odolanowie, gdzie starościna, ostatnia starościna odolanowska, przed tym jak opuściła zamek w Odolanowie, schowała skrzynię ze złotem, ze swoimi skarbami. I do tej pory nikt tego nie znalazł. Nawet w latach 20. XX wieku były próby odnalezienia tego skarbu. Są zdjęcia, jak były robione wykopaliska na Placu Kościuszki. Niestety nic nie znaleziono. Ale jest wiele takich historii, które byśmy chcieli przekazać mieszkańcom. I związane z Bartoszem, i związane z tradycjami, i związane z wierzeniami. Na przykład jest taka wioska Raczyce, w której jest żywe są i wierzenia, i powiedzmy, można to zabobony albo tradycja. I na przykład żaden gospodarz w sobotę nie wywiezie obornika na pole, bo wiedzą, bo według nich nie wolno tego robić. Mamy historię o wiedźmach, które żyły na terenie naszej gminy. Mamy Łysą Górę, o której też niedużo ludzi wie. Są takie przestrzenie, które możemy opowiadać, o których możemy opowiadać, które możemy pokrywać ludziom, budować historię, przekazywać tą historię. Mamy jeszcze nieodkrytą, ale już niedługo, legendę o gęsi ze złotym piórem. I to będzie, myślę, że premiera tej legendy na tym naszym festiwalu. Będzie dużo różnych atrakcji, oprócz tego tych rekonstruktorów osady słowiańskiej i rycerskiej. Będą świetne koncerty. To będzie muzyka folkowa, która będzie też nawiązywać do całego charakteru tego wydarzenia. Ale też mamy fire show, spektakularne ognie, żonglowanie ogniami i myślę, że to co roku budzi zainteresowanie wśród mieszkańców i w tym roku będzie podobnie. Oczywiście obrządek Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej, bo właśnie te dwa obrządki, tak jakby one się bardzo wiążą jeden z drugim. To jest ta transformacja, którą przechodziliśmy przez stulecia. Cały ten obrządek będzie prowadzony przez zespół ludowy Łany. To jest bardzo duży zespół, 50 osób, który zrobi wspaniałe przedstawienie Nocy Świętojańskiej, przeprowadzi nas przez cały obrządek razem z ogniskami, razem z tańcami, pokazami i śpiewem. Myślę, że to będzie coś, czego jeszcze nasz region nie widział aż w takiej skali. Podczas festiwalu będziemy mieli wspaniałe zespoły, które właśnie będą nam przedstawiać muzykę, w którą będziemy mogli się zagubić nawet, bo ona będzie nam towarzyszyć przez cały festiwal. Takie zespoły jak Rozenice, będzie Lity Tyler, to jest piosenkarz, zespół z Białorusi, który też wszystko się wiąże z naszą kulturą słowiańską. Największą gwiazdą będzie Joanna Laher,

0: i zespół Drasta. Myślę, że wiele osób zna te piosenki, tę muzykę, która będzie przedstawiona i nawet poczuje tą muzykę, pomimo tego, że nie słucha jej na co dzień, ale to jest jakby nasze rdzenne dźwięki, które wychodzą naturalnie, które rezonują z naszą słowiańszczyzną. I to będzie takie właśnie wspaniałe, że będziemy mogli przez chwilę poczuć się jak nasi przodkowie, przenieść się w ten świat, ale też w czasie tego festiwalu odpocząć, bo przewidujemy takie miejsca chilloutowe, gdzie będą rozłożone leżaki, a nawet jeśli ktoś będzie chciał spędzić cały weekend w Odolanowie, będzie wyznaczone darmowe pole namiotowe, gdzie będzie można swój namiot rozbić i być tam 24 godziny na dobę.
1: No z dwóch tradycji już dziś poleca Radio SK.
2: SK Ostrów Kalisz.
1: Ostrowska Mediateka startuje z nowym projektem Głośny Słuchaniem. To opcja dla każdego, kto chce sprawdzić, jak powstają audiobooki. W planach warsztaty w profesjonalnym studiu nagrań, wspólne odsłuchy książek oraz spotkania z lektorami, mówi kierownik Mediateki Bogna Skrzypczak-Walkowiak.
3: Znaczy projekt został napisany w ramach takiej inicjatywy Partnerstwo dla Książki, bo te projekty ministerialne są różne. Myśmy jako biblioteka zaproponowali taką inicjatywę Głośne Słuchanie, ponieważ Mediateka jest właśnie taką filią, w której nie tylko wypożycza się audiobooki, zresztą w wersji i cyfrowej już obecnie i na płytach CD, ale też się te audiobooki nagrywa, ponieważ dysponujemy studiem nagrań. No i w związku z tym jesteśmy chyba jak najbardziej taką przestrzenią dedykowaną do tego rodzaju działań. No i tutaj powstał pomysł, żeby jeszcze to rozpropagować, tę ideę. Zaproponowaliśmy w tym projekcie lekcje dla dzieci i młodzieży, bo i dla małych dzieci, i dla starszych, a także dla dorosłych i seniorów. I te lekcje oraz wykłady będą właśnie poświęcone działalności studia, temu, w jaki sposób właśnie nagrywa się różne materiały w studiu. Ponadto odbędą się szkolenia zarówno dla kadr bibliotekarskich, jak i dla odbiorców z miasta, które będą właśnie poświęcone tworzeniu zbiorów cyfrowych i umieszczaniu ich w przestrzeni internetu. Także to mamy w planach. No i oczywiście będzie też spotkanie autorskie. No przynajmniej mamy taką nadzieję, że uda nam się zaprosić aktora, który jest jednocześnie lektorem audiobooków i który będzie mógł czytelnikom naszym opowiedzieć o tym, jak wygląda właśnie praca takiego kogoś, kto literaturę przekazuje w sposób inny niż tradycyjny, czyli właściwie już w tej chwili dość popularnej formie. No właśnie aktor opowie o tym, jak powstaje audiobook, w jaki sposób się nad nim pracuje, co myślę wzbogaci naszą ofertę i zachęci osoby, które jeszcze do Mediateki nie trafiły, aby tu właśnie trafić.
4: W tym takim dość tajemniczym tak naprawdę i na ten moment krótkim komunikacie przeczytaliśmy też, że jedną z form tego projektu są wspólne odsłuchy. Czy to jest coś takiego jak taki dyskusyjny klub książki, czy to jednak absolutnie inna idea?
3: Nie tyle dyskusyjny klub książki, bo tego typu działania są dość regularne. Na przykład, nie wiem, odbywają się co czwartek, tak? Natomiast u nas wspólne odsłuchy właściwie dość często są realizowane, chociażby dlatego, że często przyjmujemy grupy, czy młodzieżowe, czy senioralne. One zwykle odwiedzają studia. No i wtedy prezentujemy to, co na przykład nam się udało nagrać, bo w studiu nagrań nagraliśmy już kilka audiobooków. Także to na pewno wchodzi w grę wspólnego, jeśli chodzi o wspólny odsłuch. Poza tym, właśnie w projekcie zaproponowaliśmy również lekcje związane z audiobookami, w jaki sposób z nich korzystać, jaką mają wartość, jeśli chodzi o właśnie tekst kultury, bo wiele osób jeszcze wciąż uważa, że audiobook to jest taka jakaś gorsza książka, że tak jakby bardziej szlachetnie jest tę książkę przeczytać w wersji tradycyjnej, a tymczasem audiobook to jest pewne pójście na łatwiznę. No ja akurat tak nie uważam. Audiobooki stały się bardzo popularne w tej chwili wśród czytelników i to nie tylko tych niedowidzących, czy takich osób, które po prostu mają zmęczony już wzrok. Natomiast stały się popularne również dlatego, że prezentacja aktorska tych treści jest sztuką samą w sobie i już pojawiły się na przykład głosy, że lubimy czytać, słuchać audiobooków, nie wiem, w wykonaniu Kosiora,

0: Tyły czy innych aktorów, więc myślę, że to jest coś więcej niż tylko przeczytanie książki. To również uczestnictwo w nowej formie kultury.
1: Dopytam. Wspomina Pani też, że tak naprawdę ten projekt jest dedykowany praktycznie każdemu mieszkańcowi, że i dzieci, i osoby dorosłe będą mogły z tego skorzystać. Czy my jako uczestnicy będziemy po prostu mogli wejść do studia i poczuć się trochę jak ci lektorzy?
0: Oczywiście, zresztą ta inicjatywa jest realizowana już od 2018 roku. Nasze studio jest bezkosztowe, niekomercyjne. Każdy się może do niego zapisać. Oczywiście są kolejki, to już jest inna sprawa. I najczęściej właśnie osoby, które chcą spełnić swoje marzenia, aby zostać lektorami, twórcami podcastów, no piosenkarzami, już do nas trafiły. Natomiast mamy nadzieję, że trafią kolejni odbiorcy. Cała inicjatywa zakończy się w listopadzie. Co do zapisów, no my na pewno ogłosimy ten projekt, także grupy szkolne i przedszkolne będą miały dostęp do tej propozycji. Ogłosimy też projekt w środowisku senioralnym, no i w ogóle w środowisku naszych czytelników, także jeśli się zgłoszenia pojawią, my wtedy przygotujemy konkretne spotkanie na konkretny termin z konkretną grupą, no i będzie można

0: Kalisz News.
1: Basia Źródlewsko-Olejnik to prawdziwy znawca skór, tych naturalnych, z których mamy paski czy torebki. Teraz zaglądamy do Grabowa nad Prostą, gdzie swój warsztat ma kaletnik. Czym dokładnie się zajmuje, skąd bierze pomysły, co dokładnie tworzy w swojej pracowni? O tym już teraz. Kamil Machuła, z którym rozmawiała Jagoda Mośpach.
2: Kaletnik zajmuje się, jakby to powiedzieć, zarówno wyrobem, jak i naprawą artykułów ze skóry. Ze skóry naturalnej. Często tam naprawiam jakieś drobne rzeczy z materiałów, typu plecaczki, czasem jakiś but pod szyję, jeśli mam dojście na maszynie. Generalnie, 90% mojego materiału, który używam, to jest skóra.
3: Jak to wydarzyło się, że ta pasja pojawiła się u Ciebie? Czy to jest jakaś rodzinna tradycja? Skąd to się wzięło? Jest to dość nieoczywiste.
2: Kurde, już tyle razy miałem to pytanie zadane przez wiele osób. Wzięło się to z chęci posiadania skórzanego, kostymowego motocykla, tylko siedzenia do mojego motocykla wymarzonego, którego sobie tam kiedyś zakupiłem i nikt nie chciał lub nie potrafił zrobić tak, jak ja sobie to wymarzyłem. I zacząłem drążyć strony internetowe, głównie amerykańskie, w Polsce było to bardzo popularne, bo to było wszędzie w skórze takie artystyczne. I zacząłem się tego uczyć na bazie filmików, kupować pierwsze narzędzia, nici i tak jakoś zrobiłem sobie ten pierwszy hotel, później dla znajomego drugi, potem jakiś portfelik. No i tak się rozkręciło, że to lubię przez 15 lat ponad i jest co.
3: Chciałam właśnie zapytać, bo jeszcze poza nagraniem wyszło, że tak naprawdę zajmujesz się tym już od bardzo, bardzo dawna, 15 lat przed chwilą powiedziałeś. Jak to się wydarzyło, że w tym momencie jesteśmy w Twoim warsztacie, pewnie wymarzonym?
2: Tak.
3: Jak to wszystko się zadziało, że wiesz, z pasji powstał zawód, coś dzięki czemu też zarabiasz?
2: Za bardzo się tym nikomu nie chwaliłem, bo robiłem tak tylko to, co ja chciałem, czasami jakieś tam zamówienia po znajomych. To się po czym bardzo szybko rozniosło. Dużo motocyklistów po zlotach jeździłem ze stoiskiem i cały czas siedziałem na zapleczu w warsztacie moim na podwórku, nikt nie wiedział w ogóle, że ja to robię i tylko znajomi przychodzili coś tam zrobić lub naprawić. No ale nadszedł taki moment, że chciałem mieć lokal w dobrym klimacie, chciałem mieć latem chłodno, zimą chciałem mieć ciepło i żeby się nie grzebać w jakichś palenie, w jakichś piecykach i różnych rzeczach. Więc postanowiłem sobie w samym rynku tutaj zrobić taki mały, ale klimatyczny lokal, w który przyjąda dużo ludzi.
3: My to możemy dostrzec, bo jesteśmy w tym miejscu. Jakbyś mógł opowiedzieć naszym słuchaczom, co mniej więcej w Twoim warsztacie się znajduje, czyli też jakie narzędzia i maszyny potrzebne są, by ten zawód móc uprawiać.
2: Jejku, no większość maszyn, o których Wam muszę opowiadać, będziecie nawet wiedzieli, o co chodzi, bo jeśli Wam opowiem o tego typu rzeczach jak szarfiarki, ścieniarki do brzegów lub obcinarki do brzegów jakiejś tam prasy, no to jest dla mnie oczywiste. Generalnie na samym początku pracowałem ręcznie, wszystko robiłem ręcznie, razem wymarzałem ogromną, ciężką maszynę do szycia. Paski, które kiedyś wycinałem ręcznie, wycinam starą 70-letnią maszyną, która tnie 4 paski na raz. Dziurki nie wycinam ręcznie, tylko tnie na następnej, można to powiedzieć, prasie, która mi wykrawa wszystkie elementy jednym ruchem. Stół krojniczy, prasa do wyciskania elementów różnych z wykrojników, takich jak widzisz na ścianie. Nitownice. Nożna, gdyby nie było prądu, elektryczna z podajnikiem, pneumatyczna, no i cała masa różnych narzędzi, które są pochowane, poszukane, które wszystko do wszystkiego jest potrzebne.
3: Cofnijmy się na chwilę do początku. Zacząłeś o tym opowiadać.
2: Tak.
3: Pierwszy przedmiot, który sam stworzyłeś, możesz nam opowiedzieć?
2: To jest to siedzenie właśnie, które notabene wisi tutaj na ścianie. Nie wygląda może zbyt elegancko, ale jak

0: robotę, mają wtedy, jestem z tego bardzo dumny. No może jakąś pochlebkę do noża wcześniej zrobiłem, żeby tak coś tam ze skrawków skóry się nauczyć, ale generalnie pierwszy, jeśli chodzi o tłoczenia, to jak widzisz, każdy z tych foteli, które tam kiedyś wykonałem, jest ręcznie tłoczone, ręcznie obszywane rzemieniem. To dla kolegi zrobiłem 11 lat temu, na 40 z tego motocykl siedzenie zostało. Powiedział, że z tego siedzenia nic nie sprzeda i dopóki nie będzie miał podobnego modelu, będzie wisiało u mnie w warsztacie. Także no, ten fotel jest jedną z pierwszych rzeczy, które wykonałem i z którego na chwilę wtedy obecną byłem bardzo dumny. Teraz już trochę mniej, bo bym to potrafił robić 100% lepiej. No ale jednak lata doświadczenia i powtarzanie tych samych elementów dałem radę wtedy i człowiek wykonuje to jednak samoistnie coraz lepiej.
1: Jak długo zajmuje, czy można w ogóle powiedzieć o jakimś czasie, okresie, jak długo zajmuje wykonanie na przykład, nie wiem, jednego paska, torebki, czy to jest też bardzo indywidualne i jak to wyglądało na początku, a ile zajmuje się czasu teraz?
0: Na początku przykładowo pasek, bo tego robię najwięcej. Mniej więcej wykonanie jednego paska zajmowało mi około, tam ciężko nie pamiętam dokładnie, ale w granicach 15 minut, 20 nawet. Żeby wykonać pasek na gotowo, mam tylko mam skóry. Później kupiłem zręczne wycinak do skór, że sobie ręcznie wycinam, a to samo wycięcie trwało krócej, ale wybijanie tych dziurek i tak dalej trwało dłużej, no to strzelam kilka minut. Teraz w ciągu godziny, jeśli mówimy o pasek bez obszycia, w ciągu godziny jestem w stanie zrobić 60-80 pasków.
1: Nie zaskoczyłeś, myślałam, że to jest kwestia dni, powiedziałabym, żeby jedną taką rzecz zrobić.
0: Posiadanie odpowiedniego zaplecza warsztatowego i ustawienie wszystkiego odpowiednio pozwala naprawdę w ciągu kilku minut zrobić pasek na gotowo, łącznie z obszyciem. Także jeśli będziesz chciała, to mogę ci później pokazać, jak powstaje taki pasek od podstaw, czyli wyciniamy skóry, podziurkujemy i obszyjemy. I zobaczyć, jak wygląda to na żywo.
1: Okej, chciałabym zapytać, bo dla mnie to jest czarna magia, dla naszych słuchaczy pewnie też. Jak wygląda cały ten proces od na przykład pomysłu po gotowy produkt?
0: Wszystko zależy od nad czym myślimy. Jeśli popatrzysz ze sobą i patrzysz na ten serkę pasów monterskich, no to na przykład tutaj na początku był zamysł, że kolega do mnie przyszedł z tematem, że no, dostaje od firmy pas, który się po 2 miesiącach urywa, no to musi dostawać nowe. Tutaj skrzyło mi w głowie, zaprojektowałem pierwszy pas z tymi kieszeniami. Po zrobieniu kilku gotowych elementów zaprojektowałem sobie wykrojniki do mojego zaprzyjaźnionego wykonawcy tych wykrojników to wysłałem. Pozdrawiam Cię, Piotruś, notabene. I mam w tej chwili takie, jak widzisz, metodowe elementy, które w przeciągu kilku sekund pozwalają wykroić na tej prasie dany element z otworami ze wszystkim. Także sam proces powstawania trwa na przykład danego projektu, no to około 2 tygodni. Trzeba ręcznie to wygrawać, wszystko to przymierzać, potem zrobić korekty. Później znowu zrobić projekt na gotowo, wysłać, wychodzi wykrojnik, przychodzi wykrojnik i wtedy już mogę sobie masową produkcję robić. Jeszcze wspomnę, bo zależy od jakiego elementu. Na przykład jeśli rzadko już teraz robię siedzenia, ale czasami robię. Jeśli chodzi o na przykład siedzenie motocyklowe, wszystko zależne jest od tego, co sobie kto wymarzy, co ma być wypoczone. Jeśli ma być jakiś prosty mały wzór, jestem to w stanie wykonać w ciągu tam jednego dnia. Jeśli ktoś sobie zażyczy jakiś skomplikowany mega wzór, który trzeba jeszcze barwić, no to kilka dni pracy naprawdę, żeby taką fazę zrobić.
1: A właśnie jest na przykład jakiś przedmiot, produkt, który stworzyłeś, który był, nie wiem, szalenie wymagający, szalenie wymyślny, coś, co ci najbardziej utkwiło w pamięć? Coś, co najbardziej pamiętasz przez te wszystkie lata?
0: W sumie pamiętam taką fajną akcję. Pojechałem do Rzeszowa, nie do Rzeszowa, tylko jeszcze wtedy to były dzisiaj jamy, do zaprzyjaźnionej firmy Game Over, która właściciel jest takim szalonym człowiekiem i ma taką wizję, że wyprodukowali motocykl, który był cały oklejony skórą, mało tego, to wszystko było wytatuowane. I później, ja tego nie robiłem, ale potem wymyślił sobie do niego kosz boczny. Zaprosił mnie do współpracy, pojechałem tam z całym autem skór ogromnych i to wszystko musiałem, każdy element kosza bocznego od zewnątrz i od zewnątrz musiałem dociąć, okleić, później trzeba to było zdemontować. Tatuator to tatuował, później przyjechałem to wszystko pomontować i jeszcze w międzyczasie do tego projekt siedzenia i dodatków do dodatkowego muzyka, także tydzień czasu miałem naprawdę wyjęty z życiorysu, było ciężko, ale efekt niesamowity.
1: Czyli pewnie nie tylko

0: i ogromne przykłady kreatywności.
1: No tak, trzeba cały czas kombinować, jak co rozmierzyć, jak co dociąć i trzeba czasami na mokro formować skórę, żeby dopasować do danego elementu. To jest takie, ja jeśli widzę dany element, to już wiem każdy krok po kolei, jak on zrobić, gdzie mam jaki element zbliżyć, gdzie mam namoczyć, jak mam go docisnąć, ile czasu trzeba czekać, żeby to przeschło, żeby dalej z tym pracować. Znaczy do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie bardzo, bardzo.
0: A co ty najbardziej w tym wszystkim lubisz?
1: Lubię niezależność i sprzedawanie projektów na chwilę obecną, tych, które ja projektuję, bo zawsze o tym marzyłem. Kiedyś byłem wskazany tylko na to, że klient przyjdzie, on chce to, to. A ja w tej chwili projektuję swoje, na przykład kieszenie, głównie od kilku lat do narzędzi, do pasów monterskich, obsługuję firmy rusztowaniowe, branduję i robię te pasy. I większość projektów, włącznie z ostatnim jakimś tam małym kieszeniem na narzędzia, taką kompaktową, zaprojektowałem sam. No jest tylko narzędzia i dopasowałem to wszystko. Bardzo mam dużą satysfakcję, że to ludzie kupują, chwalą się tym, że od Kamila mają jakiś tam pas narzędziowy czy cokolwiek. I to jest takie dla mnie chyba najlepsze, że ja to wyprodukowałem, sam to wymyśliłem i się sprzedaje. Nie muszę prosić się klientów tylko, a mi się reklamować.
0: I z tego jesteś też najbardziej dumny.
1: No tak, oczywiście.
0: A w dzisiejszych czasach ludzie potrafią docenić jakość i dobre rzemieślnicze wykonanie?
1: To jest troszeczkę jeszcze problem, ponieważ ilość chińszczyzny, która zawaliła nasz rynek, przebija moje ceny na głowę, aczkolwiek jakość, którą ja wykonuję, nawet przy odrobinie droższych cenach, jakość przebija wszystko. I ja jeśli tam do danej firmy robię na przykład od 3-4 lat, nie ma jednej reklamacji, że coś się urwało. Czasami jakiś nit zapomnę docisnąć, nie zdarza się tak, jeśli trzeba dziennie 1000 nitów dociskać do iluś tam set elementów. Czasami się zdarzyło, że coś tam zapomniałem albo coś nie dociśnięte, a nie ma problemu. Odbieram, naprawiam i każdy jest zadowolony w tym.
0: Cały czas rozmawiamy też o materiałach. Jestem ciekawa, czy... bo w dzisiejszych czasach też generalnie głośno jest odnośnie tych przeciwników skóry i tak dalej. Korzystasz tylko z naturalnej skóry, czy na przykład też jakąś ekoskórę? Czy to musi być ta prawdziwa skóra, czy może być jakiś zamiennik?
1: Brzydzę się ekoskórą i wszystkimi zamiennikami. U mnie właśnie jest tylko i wyłącznie naturalna, prawdziwa, dobra skóra. Nie pracuję na czym innym. No czasami się zdarza, że wstawię jakąś wstawkę z jakiegoś materiału, ale to jest taki dodatek tylko, a nie to jako główny materiał na wykonanie jakiegoś elementu. Także ja w tej chwili nawet nie kupuję tanich klamer do paski, tylko kupuję konkretne zestawienie rezerwne i każdemu klientowi daje dożywotną gwarancję. Jeżeli się coś urwie, to może przyjść do mnie i to naprawić bezpłatnie. Także pas o grubości 4,5 mm mniej więcej z klamrą zestawienie rezerwne, która siła zrywalna, producent deklaruje 600 kg, nie może się to zniszczyć. To nie ma szans w ogóle.
0: Czyli niech to brzmi, jak długo taki dobrze zrobiony, wykonany przedmiot może nam posłużyć?
1: Jeśli mówię o pasku do spodni na przykład, co teraz podsunąłem akurat ten temat, no to 20, 30, 40 lat. Ja podejrzewam, że to jest pasek naprawdę, tam się nie ma co zepsuć. Oczywiście przy dobrym użytkowaniu, jeśli ktoś o to nie będzie dbał, już widzę na słońce, na deszcz i potem ta skóra stwardnie się połami i tak dalej. Bo skórę trzeba dbać, trzeba ją nawilżyć jak prawdziwą skórę, trzeba ją wyczyścić, odtłuszczyć czasami, trzeba ją nawilżyć jakimiś tłuszczami. Jest wiele środków na rynku tego. Nie chcę tu robić żadnej reklamy niczego, ale no, w każdym sklepie można kupić taką chemiczną w markecie coś do impregnacji skóry. Także jeśli skóra nie będzie dobrze traktowana, po prostu się rozesnie, popęka i tyle.
0: Wspominałeś wcześniej też o tym, że współpracowałeś na przykład z jakąś firmą z Rzeszowa. Zmierzam do tego, że w takim razie działasz nie tylko lokalnie, ale i ogólnopolską, jeżeli nie dalej. Możesz na przykład pochwalić się kilkoma realizacjami swoimi, bądź współpracami?
1: Współpracami? Znaczy, no generalnie większość tych rzeczy, które wtedy robiłem, bo głównie to były siedzenia motocyklowe, robiłem do wielu producentów customowych motocykli tutaj w Polsce. Głównie też Staszek Myszkowski, firma gameover, pozdrawiam, oraz chłopaki. Adam Mickiewicz, BT Toppers, wyśmienity artysta, fantastyczne motocykle robi. Robiłem dla niego też wiele siedzeń. Teraz mam nawet jedną podstawę, ale nie mam czasu za to zabrać. Co tam jeszcze ciekawego? No głównie teraz myślę, że najbardziej dumny jestem z tego, że współpracuję z kilkunastoma firmami rusztowaniowymi. To jest dla mnie największy sukces, że po prostu docenili tą jakość i kupują do mnie te produkty. Są zadowoleni z tego, że robię to indywidualnie, pod ich firmę z odpowiednim nic i tego typu rzeczy. Także to jest dla mnie chyba jednak jedno z ważniejszych rzeczy, z których jestem dumny. No i przede wszystkim, że ja to projektuję i ja to sobie wymyśliłem, że nie każdy musi mieć taki sam pas, tylko każda firma może mieć ze swoim logiem, ze swoim obszyciem, i karmią wtedy na budowach i bo skąd masz taki pas, no bo co tam. No i to chyba to jest taki najlepszy.
0: A jest jakiś projekt, który chciałbyś jeszcze zrealizować, który, nie wiem, być może kiełkuje w twojej głowie, twoje takie marzenie?
1: Chciałbym się nauczyć do dnia siodeł końskich, ale to przez długi czas nie będę miał na to czasu na pewno. Muszę porozmawiać z takim jednym znajomym z Oleśnicy, który produkują, też naprawiają, dopasowują siodła. Jak będę miał jakąś chwilkę

0: dłuższą wolnego czasu. Chciałbym się nauczyć i robić takie, zrobić siodła dla konia indywidualne i przede wszystkim ręcznie wytłoczone te takie wzory chwyciste i na indywidualne zamówienie coś takiego zrobić. Ale to jeszcze długa droga do tego.
1: Okej, w XXI wieku kaletnictwo, bycie kaletnikiem, sztuka, rzemiosło, czy jakieś coś pomiędzy?
0: Nie wiem, jak to nazwać, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest sposób na życie, lubię tu chcieliś w tej mojej tak zwanej szopie między tymi dechami, włączyć sobie dobrą muzyczkę i sobie tą skórę ciąć, obrabiać, szyć. Nie wiem, jak to nazwać. Ja tego sztuką bym nie nazwał, ponieważ to jest po prostu mechaniczne wycinanie skóry, obszywanie i sztuką, jeśli bym teraz jedzie znowu za fotele, to trzeba ręcznie naciąć ten wzór, ręcznie wytłoczyć. No to już podchodzi, może troszeczkę pod sztukę, ale bardziej jakieś tam rzemiosło. Kwestia wyuczenia i tyle, jak wszystkiego.
1: Trochę pytanie na pogrywanie. Czy sam wspominałeś o tym, że zalewa nas chińszczyzna, czy w tym XXI wieku, kiedy konsumpcja jest tak mocno rozwinięta, czy taki zawód ma wzięcie, w cudzysłowie, czy raczej nie ma dłuższych szans na to, żeby takie rzemieślnicze zawody się utrzymały?
0: Moim zdaniem jest duża szansa, że się utrzymam w tym wszystkim i nawet z takich dziwnych napraw. Ja przez pierwszy okres tutaj kilku tygodni, gdy otwarłem to nowe miejsce moje, naprawiałem od torebek przez jakieś drobne naprawy butów, walizki, nawet pasta z miejscami do krajzegi przeszywałem, imitowałem, żeby wzmocnić. Także no tutaj do mnie ludzie przychodzą z takimi rzeczami do naprawy, którzy nie mogą sobie poradzić w domu, ponieważ albo nie mają możliwości, albo nie mają maszyny, albo mają albo za lekko, za gruby materiał do przeszycia, albo trzeba coś znitować. Mam ogromny zakres znitów i bardzo mocną nitownicę, że mogę wszystko naprawić wtedy. Nawet zrobimy dziurki do paska, to jest dla nich problem, ponieważ nie posiadają wykrojnika, dziurkarza tak zwanego. I to jest dla przeciętnego zjadacza chleba problem jest zrobić dziurkę do paska i przychodzą do mnie cały czas. Ja to wykonuję od ręki.
1: A czego ci życzyć?
0: Żeby się igły nie łamały, żeby skóry w garbarni nie brakło i było cierpliwości.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Właśnie, żeby skłonić, kłaniam się nisko i zapraszam na magazyn reporterów SK Ostrów Kalisz. A zaczynamy od wycieczki do Gołuchowa. Spotkacie tutaj największego polskiego ssaka, czyli żubra, także daniele, dziki i koniki polne. Do tego dochodzi Muzeum Leśnictwa, jedyne takie w Polsce. A co z tego wszystkiego jest absolutnym must-see? Podpowiada nam dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Adam Kozyra.
4: Trzeba wszystko zobaczyć, bo tam jest tyle różnych ciekawych rzeczy, że trudno by było dla mnie coś ominąć. Ale tak, na pewno trzeba zobaczyć, pokazać zagrodę zwierząt. Dlatego, że tam mamy naszego największego ssaka żyjącego w Polsce, czyli żubra. Jest to symbol w ogóle Ligi Ochrony Przyrody, symbol ochrony przyrody, gatunek prawnie chroniony, który na dobrą sprawę, gdyby nie to, że leśnicy 100 lat temu zabrali się za introdukcję żubra, to pewno gatunek był wymarł na naszym terenie. Także zagroda pokazowa zwierząt na pewno, dlatego, że tam są jeszcze też koniki polskie, są daniele i są dziki. Cztery gatunki, które możemy zobaczyć z bliska, popatrzeć, jak się zachowują, dowiedzieć się troszeczkę na temat ich biologii, na temat ich zwyczajów, na temat ich zachowań. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt przyrodniczy to jest park. Park Arboretum. Największy park Arboretum, albo jeden z większych parków Arboretum w Polsce, z przepięknymi stardrzewiami, gdzie jest kilkanaście taksonów drzew i krzewów, około blisko prawie 500 gatunków. Do tego wszystkiego są to rośliny często pomnikowe o znacznych rozmiarach. Może nie będę wymieniał, jakie są gatunki chronione i gdzie one się znajdują, bo w tym momencie jest to ze względu na bezpieczeństwo, zachowanie ich, ale wiosną przepięknie kwitną kobierce zawilców, kokorycz kwitnie, obrazki planiste, które u nas występują. To są gatunki, które są gatunkami chronionymi, a bardzo ładnie się prezentują. No i kolejnym aspektem jest Muzeum Leśnictwa. To jedyne muzeum w Polsce, które jest związane z leśnictwem. Mówi o leśnictwie, pokazuje, jak to leśnictwo się rozwijało na przestrzeni lat. Jest pokazana cała historia techniki leśnej związana z rozwojem zagospodarowania lasu, z hodowlą tego lasu, z pozyskaniem drewna, z obróbką drewna, gdzie to drewno wykorzystujemy, bo mało kto zdaje sobie sprawę, że 36 tysięcy różnych elementów jest wykonane z drewna. W naszym codziennym życiu to jest chyba, nie ma innego materiału, który jest tak mocno wykorzystywany jak drewno. No oczywiście Muzeum Leśnictwa w Oficynie, gdzie zarówno możemy poznać historię Izabeli Działyńskiej-Czartoryskich, ale także poznać który przyczynił tą rolę lasu, poznać historię leśnictwa na drugim piętrze. To są takie aspekty naprawdę bardzo ciekawe, związane z naszym życiem, z naszym otoczeniem, z przyrodą, z ochroną lasu, z ochroną przyrody.
1: Czyli rezerwujemy sobie najzwyczajniej w świecie cały dzień, bo w godzinę tego nie zobaczymy.
4: Tak, to jest wycieczka na cały dzień. Jeżeli ktoś oczywiście mieszka w okolicy, czy ma dość blisko, może sobie to podzielić i każdy element zobaczyć osobno, zwiedzić. Dlatego, że jeszcze mamy ogrody ziołowe, które na szkółce, dawnej szkółce Izabeli Działnickiej-Szartoryskiej, gdzie są też winnice zabytkowe, to też jest takie miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można popatrzeć na otaczającą przyrodę, na rośliny, które kwitną, które już zakwitły, które przekwitają. To są wszystko doznania z otaczającą nas przyrodą. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
1: A kwestia dostępności? 7 dni w tygodniu, jak to wygląda?
4: Muzeum Leśnictwa jest czynne od wtorku do niedzieli. Poniedziałki to jest dzień techniczny, zawsze związany z, no wiadomo, pracami muzealnymi, ale park, zagroda pokazowa zwierząt, ogrody ziołowe są czynne przez 7 dni w tygodniu. Od świtu do zmierzchu. Wstęp wolny, oprócz Muzeum Leśnictwa. Warto wspomnieć tutaj też o tym, że w parku znajduje się też zamek, który jest Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jest to jeden z piękniejszych zamków naszych i też do niego warto zajrzeć. To zawsze powtarzamy, że jesteśmy całością Gąchów, to taka całość, zamek, park, Muzeum Leśnictwa, Ośrodek Kultury Leśnej i Muzeum Narodowe. Dlatego warto też do zamku zajrzeć i zobaczyć, co tam ciekawego jest.
2: SK Ostrów Kalisz.
3: 100 lat koszykówki męskiej w Ostrowie w książce i to nie małej, bodźczącej blisko 800 stron. Napisał ją Piotr Musieł, pasjonat sportu i koszykówki. Zajęło mu to trochę czasu, ale jak sam przyznaje, było warto, bo to niezwykle ciekawa historia.
5: 100 lat koszykówki w Ostrowie było w ubiegłym roku, był to rok 2025.
3: No i ten jubileusz sprowokował cię do wzięcia na barki spisania tej historii.
5: Tak można powiedzieć, interesuję się koszykówką od 30 lat, chodzę na mecze koszykówki w Ostrowie. Od 7-8 lat zacząłem tak drążyć historię ostrowskiej koszykówki. No i kilka lat temu dotarłem do takiego czasopisma, które było wydane przez stowarzyszenie tutaj w Venetii, że tam właśnie w 1925 roku był taki pierwszy oficjalny mecz koszykówki męskiej. Drużyna Szkolnego Klubu Sportowego Venetia pojechała do Poznania na zawody sportowe i tam zajęła drugie miejsce. No i tak zainspirowało mnie to właśnie, że mówię, no niedługo będzie 100 lat tutaj od tego pierwszego meczu. Grono kibiców w Ostrowie i w okolicach jest bardzo duże. Zainteresowanie też lokalnych mediów, kibiców, no jest spore. No i pomyślałem, że no fajnie by było, żeby ten jubileusz został tak godnie uczczony. Pracy było sporo i nadal jest sporo, mogę powiedzieć. Zacząłem tak, jak mówisz, szukać historycznych sprawozdań, książek dotyczących klubów sportowych w Ostrowie. W Ostrowie takie wydawnictwa powstawały właśnie o klubie sportowym Venetia. Potem wiodącym klubem była Ostrowia Ostrów, no a potem już koszykówka męska, bo to będzie publikacja o koszykówce męskiej. Najważniejszym klubem w Ostrowie była Stal. No i właśnie opierałem się głównie na tych trzech jakby takich filarach, ale pracy było, jak ty mówisz, mnóstwo, nie? Byłem częstym gościem Biblioteki Ostrowskiej. Tam już jak panie mnie zauważyły, no to wiedziały, że ja tam sobie idę poszukać starych gazet. Poza tym Muzeum Miasta Ostrowa, też sporo informacji tam sobie zasięgnąłem. No w obecnej chwili bardzo dużo też pomogły takie biblioteki internetowe, gdzie mogłem to sobie też zobaczyć archiwalne gazety Przeglądu Sportowego, Głosu Wielkopolskiego i tam też sporo informacji na temat koszykówki tutaj ostrowskiej były, ale takie najciekawsze spotkanie to były właśnie z byłymi koszykarzami, z byłymi trenerami. Wszyscy, mogę powiedzieć, że bardzo chętnie pomagali i pomagają mi nadal w uzyskiwaniu informacji, archiwalnych zdjęć. Ten pomysł jakby tak szybko rozszedł się w środowisku koszykarskim i przeprowadziłem około 30 spotkań, rozmów z tymi byłymi zawodnikami, starszymi i młodszymi i każdy bardzo chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, wrażeniami, informacjami.
3: O czym jest ta historia tak naprawdę? Jak ta koszykówka w Ostrowie przez te 100 lat wyglądała?
5: To jest głównie no, historia o tych ludziach, bo my teraz cieszymy się tutaj z występów Stalówki w

PLK, czyli w polskiej lidze koszykówki, ale nie zapominajmy, że gdyby nie tamci dawni bohaterowie, bohaterowie lat 40., 50., 60., no to ciężko by było o tą tradycję koszykówki. Myślę, że gdyby ta koszykówka nie była tak mocno wtedy zakorzeniona, to dzisiaj moglibyśmy sobie chodzić na mecze koszykówki, ale to byłoby, bardziej bym powiedział, w wydaniu amatorskim, jakaś druga liga, trzecia liga, nie byłoby tych sukcesów. Ja tutaj chciałem też tutaj właśnie podziękować tej publikacji tym wszystkim działaczom, sponsorom, koszykarzom, zawodnikom, którzy właśnie wtedy, w tych latach 50., 60., 70., oni przecież normalnie pracowali, to była dla nich pasja. Jak ja rozmawiałem, to oni praktycznie, no, jedyne profity, które uzyskiwali, to były tam sprzęt sportowy i inne różne takie rzeczy, ale to nie były raczej gratyfikacje finansowe. Oni też pracowali, przyjeżdżali.

0: młodsze pokolenie pamięta na pewno Andrzeja Kowalczyka. No bo to jest postać, legenda, niestety już nieżyjąca. Ale chyba takich osób musiało być więcej, skoro mamy te 100 lat, prawda?
1: No tak, było dużo zasłużonych postaci, na przykład pierwszy klub, prezes klubu sportowego Stanisław Morrison z Stali Ostrów, który przez prawie 40 lat działał w klubie. Wiele także, jak ja sobie wyczytałem, jakichś prezesów, dyrektorów ostrowskich z zakładów pracy było też jakby w klubie Stal, pomagała, czy to w czynie społecznym, czy to w jakiejś innej formie czynów. Także no, ci ludzie tworzyli tą historię, a o nich no, mało się pisze, mało się mówi. My głównie tutaj pamiętamy o tych naszych lokalnych bohaterach, którzy zdobywali medale kilka lat temu, ale tak wspomniałem, no, tych medali nie byłoby raczej, gdyby nie ci ludzie wcześniejsi, nie? No teraz bardzo miła jest sytuacja od kilku lat, że na mecze koszykówki chodzą ci właśnie byli koszykarze, mają takie swoje miejsce tutaj na trybunach Stali, można ich spotkać, można z nimi porozmawiać. No ja też poznałem ich właśnie tutaj na meczu, przedstawiłem się, pokazałem im pomysł tego. No każdy mi, mówię, bardzo gratulował i mówię, że to jest świetne wydawnictwo. No powinno być świetne wydawnictwo.
0: To jest książka, która będzie taką, nie wiem, opowieścią, czy takim wyliczeniem ludzi i sukcesów. Jaki jest twój pomysł na tę książkę?
1: Pomysł już mam. No jak mówiliśmy, to będzie opisane 100 lat historii koszykówki męskiej w Ostrowie. Pierwszy rozdział będzie taki rozdział tutaj od 1925 roku do 1939 roku, a więc do wybuchu wojny, czyli okres międzywojenny. A potem już od 1945 roku będzie rok po roku opisane sukcesy sportu tutaj koszykówki w Ostrowie. No były też porażki, wiadomo, no nie, sport tylko się nie składa z sukcesów. Były też porażki. Będą informacje, kto w tych drużynach grał, mnóstwo zdjęć. No ale najważniejsze, co mi się wydaje, to będą też wypowiedzi tych zawodników i koszykarzy i tych trenerów. Oni opisują, jakie mieli wtedy przygody, jak to się grało, bo tutaj, no oni sami mi teraz mówią, ci koszykarze 60-70-letni, że to obecna koszykówka to jest całkiem inna. Tu jest, teraz jest sport bardzo siłowy, wytrzymałościowy, szybki. Oni to grali, no praktycznie, no mówią w inną koszykówkę. Także no, my się tutaj pasjonujemy tym, co jest teraz obecnie. Bardzo fajnie, bo ja też się pasjonuję, chodzę na mecze cały czas. Ale no, nie zapominajmy, że kiedyś to wyglądało inaczej. To będzie także opowieść właśnie o tych przygodach, gdzie oni jeździli, na jakie obozy jeździli, na jakie wyjazdy zagraniczne jeździli. Dodatkowo będzie rozdział poświęcony Andrzejowi Kowalczykowi. To, tak jak mówiłaś, no, taka jedna z największych postaci ostrowskich koszykówki, którą no, znają chyba kibice w całej Polsce. Będzie też specjalny rozdział poświęcony Dariuszowi Parzyńskiemu. To jest też wybitny ostrowski koszykarz, który zdobywał wiele medali mistrzostw Polski. Będzie też rozdział poświęcony ostrowskim ligom amatorskim. Od 1991 roku działa w Ostrowie Ostrowska Liga Koszykówki Amatorska. Potem od 2004 roku powstała taka Liga Letnia Koszykówki. Także no, tych miłośników koszykówki jest mnóstwo. Nie zapomniałem także o sporcie młodzieżowym i szkolnym, bo tu jest taki początek tej historii się tworzy. Ci trenerzy, oni bardzo ważną rolę mają właściwie, żeby zaszczepić u tych młodych chłopaków tą miłość do koszykówki. Nie wszyscy będą koszykarzami na poziomie pierwszej ligi, ekstraklasy, ale oni sobie grają wszystko w amatorskich, chodzą na mecze, dopingują. No to grono sympatyków jest duże. No będzie także trochę informacji, jakichś ciekawostek statystycznych, rekordów dotyczących, kto zdobył najwięcej punktów, zbiórek i tak dalej. No także publikacja będzie obszerna, będzie miała około 800 stron.
0: A dla kogo ona będzie? Dla kibiców czy dla tych, którzy w ogóle koszykówki w Ostrowie nie wiedzą, że jest?
1: No myślę, że dla wszystkich. Ci młodsi kibice będą mogli poznać historię tej koszykówki, a ci starsi kibice będą sobie mogli przypomnieć, jak to było w latach 60., 70., 80., kto tam grał, kto zdobywał punkty, kto był ich idolem. Także no, ta książka jest jakby dedykowana dla środowiska sportowego, ale nie tylko.
0: A czy jak pisałeś, coś cię zaskoczyło? Bo jak sam mówisz, sportem interesujesz się od wielu lat, nie wypominając wieku. Było coś, czego się nie spodziewałeś w tej historii, jak ją poznawałeś właśnie po to, by książkę napisać?
1: Na pewno zaskoczyły mnie opowieści niektórych koszykarzy, jak to było w latach 80., jak oni jeździli sobie na mecze zagraniczne do wtedy jeszcze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, do NRD, na

0: Węgry, czyli do tych krajów bloku wschodniego, jak oni musieli trochę sobie pokombinować, żeby tam sobie coś jeszcze, no można powiedzieć, dorobić. Także no, historii będzie mnóstwo ciekawych. Dużo osób mi te historie pomagało jakby spisać, bo no ja interesuję się koszykówką długo, no ale no nie znam tak jakby teraz sytuacji od środka, co tam siedzi w drużynie, o jakichś tam konfliktach, porażkach, kto kogo lubiał, kto kogo nie lubiał. Także no, no smaczków będzie na pewno mnóstwo i myślę, że każdy tutaj kibic powinien być zadowolony. No, takiej publikacji jeszcze nie było. To też warto zauważyć, że były tam mniejsze jakieś publikacje. No myślę, że to jest fajny okres, jubileusz 100 lat, no drugi taki się szybko nie przydarzy.
1: Premiera książki planowana jest na wrzesień.
2: Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
3: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu. Po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel.
2: No i ktoś jeszcze nie wiedział. I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
3: bardzo.
2: Tak, no
3: te niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy i Weronika położyła właśnie sample organów i ja wzięłam Majka i to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chórek, który będzie odpowiadał, tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
2: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
3: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż rapuję, ale no tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
2: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
3: No właśnie.
2: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
3: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części, tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
2: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
3: Zdecydowałam się na to, bo numer Pray jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie

0: którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, nawet mój chłopak wystąpił w teledysku. Więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja, wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
1: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit 4 pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej 20 Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
2: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
1: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
2: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
1: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
2: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
1: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewnie kolejne bramki, mogłeś sobie pozwolić na więcej? Mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
2: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a na napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskarem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
1: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie. Pojawili się nowi.
2: Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
1: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, bo w show biznesie to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
2: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi jak ty miałem.
1: Dobra,
2: już na swoim koncie. Wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
1: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem, ale rzeczywiście widać, że wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią. I to jest super, bo to też świadczy o rozwoju, a jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
2: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne. Natomiast chciałem, żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
1: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
2: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
1: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
2: Coś tam jest. Pogramy na pewno Męskie Granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno. Więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
1: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe, przepraszam, ale starego człowieka.
2: Tak.
1: Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
2: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno. Moja dusza jest... A to ciekawe, bo ty się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie?
1: Tak, ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały, a potem już ich na przykład nie było.
2: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię i taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za, po pierwsze, utraconymi rzeczami, ale o tęsknocie po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
1: A ta płyta będzie kiedy?
2: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy. Czuję, że, a powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do mojej słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
1: Super. Ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
2: Dzięki bardzo.
1: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
2: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
1: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
2: Tak, nie wykreśliłbym jej, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny

0: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
1: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
0: Tak, nie wykreśliłbym jej, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny

0: News. Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą.
0: Serdecznie. Tak. Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
1: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
0: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
1: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć

0: W ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: Dobra. Ale ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana.
0: Tak.
1: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
1: dokładnie,
0: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
0: spiralę.
1: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie, właśnie nie będąc poza tym, powiedzmy, no,

0: prawdziwym życiu.
1: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
0: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
1: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
0: No to dla mnie to jest ogromny komplement. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo proszę. Bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
0: Ja wiem.
1: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
0: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po lutym, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek i ta piosenka pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
1: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
0: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po Nowym Roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się po prostu Rubens zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że jakby wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tam. No,
1: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę, ale wiesz, jestem w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, zwziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc te 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
1: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie

0: zostały schowane do szuflady.
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. Moje pytanie.
1: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, wydał dwa single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki, poza podpalną.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam, jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie. W końcu
0: także
1: palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
1: No. Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu, PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero
0: testy
1: potem
0: poszły?
1: Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko

0: ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają. I jeżeli mamy co wspominać, i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życiu piękne są tylko chwile.
1: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: więcej.
0: W czerwonej
1: sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To dobrze. O, to dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
0: absolutnie
1: zupełnie świeżego.
0: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
1: o kurczę,
0: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
1: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
0: Ale naprawdę tak
1: czyli,
0: jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
0: Dziękuję.
1: To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, jest DJ-em.
1: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz.
0: Tak.
1: No, w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem, miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także
0: dziękuję.
1: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo

0: to nie jest niemiło. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i super. Dobre czasy zbuntowanego anioła.
1: Dokładnie.
0: A, nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy. Prawdziwy był. Tak.
0: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko. Ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem. Od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenie artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz.

0: News. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
1: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
1: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, jest,
0: nie jest okay, najgorzej.
1: Jest okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
1: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako PKP. Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym na festiwalu Opole jako debiutantka. No jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tego.

0: tej rywalizacji. Ja występuję zresztą z Wrocławia, występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów i ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
1: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
0: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, singiel, singiel, płyta.
1: No i może wygrana w debiutach po drodze.
0: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
1: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
0: Wygrana w debiutach.
1: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
0: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo,
1: ale nie afirmować, było, trzeba,
0: nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje. Bardzo.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
0: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
1: To prawda i to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
0: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
1: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
0: Tak,
1: przecież.
0: Tak, był.
1: Więc jest już czego posłuchać Martyna Baranowska. Z sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
0: tak
1: dzisiaj.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
1: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can't Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza, no a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
1: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie

0: Więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było z 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina i także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Okej. Okay. A, tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak. I powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba. I wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce. Do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia. Więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak. Ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
2: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: to jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie,
1: ojca.
0: Tak. Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, ale powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astralix i God. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce. Mam

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tę orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że tak. On się czarno kończy. Jakby,
1: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam się.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz sobie, wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości, bye bye, ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak. Wszystko to się zgadza. Idealnie. Czyli tak. Mamy dla zasady, mamy szerokości. Idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: która przecież
0: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Mm. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
3: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej, może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
3: Tak planujemy zrobić, takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
3: Polskich.
0: Szerokości, wiesz, daleko jedziemy.
3: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
3: tak,
0: wydaję nową część Confessions on the Dance Floor.
3: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No, także ale wiesz, że jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
3: tak,
0: już pewne.
3: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
3: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
3: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland.
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
3: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
3: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
3: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez

0: później może.
1: Obiecuję,
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja. Na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja. Nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

Uwaga. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem. Plan B.

Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was

0: konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z Kamą ze Zeskowego Poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale. Tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Zespół szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku od września zaprasza młodzież do Technikum Agroogrodniczego, Informatycznego, Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Architektury Krajobrazu i Arborystyki, Obsługi Turystycznej i Technikum Agrobiznesu, Liceum Ogólnokształcącego oraz do Branżowej Szkoły Wielozawodowej. Osoby dorosłe zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalające uzyskać uprawnienia rolnicze. A wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznych targach ogrodniczo-rolniczych i działkowych, serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
10: Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa, pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Grupa Lis Kalisz. Łódzka 69, wjazd od Łęgowej. D-Max. Gotowy na twój biznes.
11: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
12: Już 23.

0: kierunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
1: Już 23.

0: Ratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
3: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
10: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 030.

0: Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Firma Dajan w Opatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajano.pl lub telefon 783 897 459.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
5: I po reklamie.
6: Ostrów i Kalisz na czasie.
7: Marta Rajewska, dzień dobry w niedzielę. W Kaliszu zakończył się teatralny maraton, a w Ostrowie już niebawem odbędzie się festiwal Grand Prix Comeda, czyli festiwal muzyki filmowej. To wszystko od 8 do 13 czerwca. Także rezerwujcie sobie ten termin. W programie pokazy filmowe, koncerty i spotkania z artystami. Będzie się działo. Szczegóły w necie, a festiwal poleca Radio SK.
8: Muzyką się żyje.
9: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
10: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
9: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Eska Ostrów Kalisz.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: Co za hit? The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most, ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.

0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, nie mam pomysłu.
3: Ale ja mam i to genialny. Jedziemy do Bistro na Talerzu.
4: Bistro na Talerzu? Co tam takiego mają?
3: Domowe obiady, świeże i gorące, pełne smaku. A dla ciebie soczysta karkówka z grilla albo żeberka w sosie barbecue. Co ty na to?
4: Brzmi obłędnie, już czuję ten smak.
3: Bistro na Talerzu. Oni gotują, my mamy czas dla siebie.
5: Bistro na Talerzu. Ostrów Wielkopolski, ulica Kaliska 81.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Słyszałeś? Kusilos Young 15 plus w Kaliszu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 19 maja. Kalisz, Majkowska 11.
8: A na kosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Kosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
12: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiej, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
13: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
14: Wow.
13: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
14: Wow.
13: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
14: Wow.
13: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
15: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow, gwarantowany.
16: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
19: I po reklamie.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra. Talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Nie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
2: Zespół Szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku od września zaprasza młodzież do Technikum Agroogrodniczego, Informatycznego, Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Architektury Krajobrazu i Arborystyki, Obsługi Turystycznej i Technikum Agrobiznesu, Liceum Ogólnokształcącego oraz do Branżowej Szkoły Wielozawodowej. Osoby dorosłe zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalające uzyskać uprawnienia rolnicze. A wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznych targach ogrodniczo-rolniczych i działkowych, serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
1: Czas na przygodę. Isuzu D-Max wjeżdża do Kalisza. Komfort SUV-a i niepowstrzymany napęd 4x4 na wyprawy i hobby. Odkryj nową markę Isuzu. Grupa Lis Kalisz, Łódzka 69, wjazd od Łęgowej. D-Max, bo pasja zaczyna się tam, gdzie kończy asfalt.
7: To będzie ostatnia reklama. Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dombud.
8: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
7: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
8: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce?

drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość, to Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla Was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Williams, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja to jestem, ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: A tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Deep

0: Marshmello, Ellie Goulding, Eva Young i Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę w Esce. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. A więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: Ale beton.
8: No?
7: Nie do poruszenia.
8: Właśnie, taki mocny i taki tani.
7: Bo to beton od XBET.
8: Zapisz numer 728-478-155.
7: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
8: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dom But.
13: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
12: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
13: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dom But Opatówek. Telefon 604 460.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy i Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Eskalife Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 miks bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
3: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
4: AgriFirm, producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W AgriFirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. AgriFirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Remont? Budowa? Pomoże Ci Despiro. Płytki wyposażenie łazienek, wanny, spa oraz płyty tarasowe 2.0. Wykonamy dla Ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu Twoje pomysły nabierają kształtu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
13: I po reklamie.
14: Ostrów i Kalisz na czasie.
15: Marta Rajewska. KPR Ostrawia będzie walczyć o brąz. Pierwsze starcie już 23 maja w Trzymka Arenie. KPR Ostrowia zmierzy się z Wybrzeżem Gdańsk. Macie ochotę pokibicować ekipie z Ostrowa? Mamy bilety. Piszcie na konkurs.ostrów@skpl. W tytule podajcie hasło KPR. No i przekonajcie nas, dlaczego to akurat wy macie zdobyć te bilety.
16: Muzyka się żyje.
17: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem, raper w wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia Eska, tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotu.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Radio SK. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot.

0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia, organizator wycieczek

0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia, organizator wycieczek

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl. Thank you.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
2: Zespół Szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku od września zaprasza młodzież do Technikum Agroogrodniczego, Informatycznego, Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Architektury Krajobrazu i Arborystyki, Obsługi Turystycznej i Technikum Agrobiznesu, Liceum Ogólnokształcącego oraz do Branżowej Szkoły Wielozawodowej. Osoby dorosłe zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalające uzyskać uprawnienia rolnicze. A wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznych targach ogrodniczo-rolniczych i działkowych, serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
8: I po reklamie.

0: To Bauza i Magnetyk w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i...
0: na niebiesko.
1: I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!

0: Cześć.
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie Zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko Wesce.
0: O, taki Roki tylko Wesce i taki Łuki tylko Wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
4: Co dziś na obiad?

0: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
1: Co dziś na obiad?

0: Rady, świeże i gorące, pełne smaku. A dla ciebie soczysta karkówka z grilla albo żeberka w sosie barbecue. Co ty na to?
1: Brzmi obłędnie, już czuję ten smak.
0: Bistro na talerzu. Oni gotują, my mamy czas dla siebie.
2: Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, ulica Kaliska 81.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajano.pl lub telefon 783 897 459.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa. Pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Grupa Lis Kalisz. Łódzka 69. Wjazd od Łęgowej. D-Max. Gotowy na twój biznes.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Kaliszu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 19 maja. Kalisz, Majkowska 11.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
16: Polski. Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
15: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to

Nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć. Słuchajcie, jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie, ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

Do teściów na obiad. Tu Jay-Z Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ono zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bletkę. Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń. 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
5: Haniu, już gotowe.
6: Tak prędko? Na pewno wszystko?
5: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz, Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz taras, podjazd lub przestrzeń wokół domu? Wybierz elegancję, która robi wrażenie. W centrum budowlanym Kafoks znajdziesz kostkę brukową i elementy betonowe firmy Libet. Prestiżowe kolekcje, wyjątkowe wzornictwo i perfekcyjne wykończenie. Przy zamówieniu powyżej 100 metrów kwadratowych projekt 3D Twojej nawierzchni gratis. Odwiedź centrum budowlane Kafoks, Kalisz, ulica Rzymska 38-40 i stwórz przestrzeń, która podkreśla styl Twojego domu z produktami Libet.
10: I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
5: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG.

0: GS9.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
4: I po reklamie.
5: Ostrów i Kalisz na czasie.
6: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. Teraz coś dla kinomaniaków. Zaglądamy do kina Helios w Kaliszu, zerkamy co w repertuarze i jest między innymi film przygodowy Drzewo Magii. A dla tych, którzy wolą kino grozy, mogą obejrzeć Obsesję. W programie jest też Michael oraz Diabeł ubiera się u Prady. Szczegółowy repertuar znajdziecie na helios.pl.
7: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
8: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
7: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
9: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
10: Mistrz Kolejorz!
7: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
11: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
12: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
11: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym, w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Barsa o 21.15 zagra u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

Damian Dawid i Tajla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes. James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
2: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: w oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
4: Remont? Budowa? Pomoże ci Despiro. Płytki, wyposażenie łazienek, wanny, spa oraz płyty terasowe 2.0. Wykonamy dla ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu twoje pomysły nabierają kształtu.
5: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
6: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajano.pl lub telefon 783 897 459.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
9: I po reklamie.

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Agrifirm, producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
6: Słyszałeś? Cosinos Young 15 plus w Kaliszu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 19 maja. Kalisz, Majkowska 11.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Czas na przygodę. Isuzu D-Max wjeżdża do Kalisza. Komfort SUV i niepowstrzymany napęd 4.

0: Na cztery na wyprawy i hobby. Odkryj nową markę Isuzu. Grupa Lis Kalisz, Łódzka 69. Wjazd od Łęgowej. D-Max. Bo pasja zaczyna się tam, gdzie kończy asfalt.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Planujesz taras, podjazd lub przestrzeń wokół domu? Wybierz elegancję, która robi wrażenie. W centrum budowlanym Kafox znajdziesz kostkę brukową i elementy betonowe firmy Libet. Prestiżowe kolekcje, wyjątkowe wzornictwo i perfekcyjne wykończenie. Przy zamówieniu powyżej 100 metrów kwadratowych projekt 3D Twojej nawierzchni gratis. Odwiedź centrum budowlane Kafox Kalisz, ulica Rzymska 38-40 i stwórz przestrzeń, która podkreśla styl Twojego domu z produktami Libet.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
5: Wow. Mhm.
4: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
5: Wow.
4: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
5: Wow.
4: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
6: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
7: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
8: I po reklamie.
9: Minęła 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
10: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
9: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
11: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
9: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. TGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
12: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie, tak w sam raz na niedzielne popołudnie. Dawid Podsiadło, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: Muszę iść, już mnie...

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Reklama.

0: na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący.

0: Reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Woltary!
5: Woltary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: I po reklamie.
17: Ostrów i Kalisz na czasie.
18: Marta Rajewska, KPR Ostrowia będzie walczyć o brąz. Pierwsze starcie już 23 maja w 3MK Arenie. KPR Ostrowia zmierzy się z Wybrzeżem Gdańsk. Macie ochotę pokibicować ekipie z Ostrowa? Mamy bilety. Piszcie na konkurs.ostrów@skpl. W tytule podajcie hasło KPR. No i przekonajcie nas, dlaczego to akurat wy macie zdobyć te bilety.
19: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
20: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów.

funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka? Nie możesz pójść w starej?

Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronu z IMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.

0: Zatem Banka Ciancara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno i istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
1: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
8: Zespół Szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku od września zaprasza młodzież do Technikum Agroogrodniczego, Informatycznego, Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Architektury Krajobrazu i Arborystyki, Obsługi Turystycznej i Technikum Agrobiznesu, Liceum Ogólnokształcącego oraz do Branżowej Szkoły Wielozawodowej. Osoby dorosłe zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalające uzyskać uprawnienia rolnicze. A wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznych targach ogrodniczo-rolniczych i działkowych, serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
7: Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa, pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Grupa Lis Kalisz. Łódzka 69, wjazd od Łęgowej. D-Max. Gotowy na twój biznes.
9: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
0: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
11: I po reklamie.
12: SK.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: dniem na P. Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Autopromocja. Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20:00. Lost Frequencies, Robbie Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Silos Young 15 plus w Kaliszu robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 19 maja. Kalisz, Majkowska 11.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Agrifirm. Producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stopcafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stopcafe.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
18: I po reklamie.
19: 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
20: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
19: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
21: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie.
1: Ja się z

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze, wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości, w piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama. Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
2: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: I to tu?
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy wiesz,

0: że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.

0: Razi w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem.

0: szczęśliwa.
1: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem.

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: AgriFirm, producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna, odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W AgriFirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. AgriFirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
16: Remont? Budowa? Pomoże Ci Despiro. Płytki, wyposażenie łazienek, wanny, spa oraz płyty terasowe 2.0. Wykonamy dla Ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu Twoje pomysły nabierają kształtu.
17: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dombud.
20: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
19: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
20: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
23: Wow.
22: Mhm. Dynamiczna sylwetka typu fastback.
23: Wow.
22: Mhm. A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
23: Wow.
22: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
24: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
25: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
1: I po reklamie.
2: Ostrów i Kalisz na czasie.
26: Marta Rajewska, witam. Czas na ostatnie dziś eskowe podpowiedzi. Fani hip-hopu z pewnością już nie mogą się doczekać. W Kaliszu odbędzie się hip-hop festy. Na polach marsowych wystąpią m.in. Janusz Walczuk, Young Leosia, Tede, a

0: oraz Reto. Impreza odbędzie się 19 i 20 czerwca. Początek o godzinie 17. Wstęp jest wolny. Szczegóły dostępne w necie.
1: Zbliża się 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
2: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
1: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego

0: suwasz napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
0: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz.

0: Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: I po reklamie.

0: Express. Reklama.
1: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Słyszałeś? Cosilos Young 15+ w Kaliszu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 19 maja. Kalisz, Majkowska 11.
12: A na cosinosyoung.pl rekrutacja.

0: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Ale beton.
3: No?
2: Nie do poruszenia.
3: Właśnie, taki mocny i taki tani.
2: Bo to beton od XBET.
3: Zapisz numer 728-478-155.
2: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
3: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
6: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
7: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firmy już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
8: Zespół szkół imienia Stanisława Mikołajczyka w Opatówku od września zaprasza młodzież do Technikum Agroogrodniczego, Informatycznego, Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Architektury Krajobrazu i Arborystyki, Obsługi Turystycznej i Technikum Agrobiznesu, Liceum Ogólnokształcącego oraz do Branżowej Szkoły Wielozawodowej. Osoby dorosłe zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe pozwalające uzyskać uprawnienia rolnicze. A wszystkim, którzy uczestniczyli w tegorocznych targach ogrodniczo-rolniczych i działkowych, serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas na przygodę. Isuzu D-Max wjeżdża do Kalisza. Komfort SUV-a i niepowstrzymany napęd 4x4 na wyprawy i hobby. Odkryj nową markę Isuzu. Grupa Lis Kalisz, Łódzka 69. Wjazd od Łęgowej. D-Max. Bo pasja zaczyna się tam, gdzie kończy asfalt.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, nie mam pomysłu.
4: Ale ja mam i to genialny. Jedziemy do Bistro na Talerzu.
5: Bistro na Talerzu? Co tam takiego mają?
4: Domowe obiady, świeże i gorące, pełne smaku. A dla ciebie soczysta karkówka z grilla albo żeberka w sosie barbecue. Co ty na to?
5: Brzmi obłędnie, już czuję ten smak.
4: Bistro na Talerzu. Oni gotują, my mamy czas dla siebie.
6: Bistro na Talerzu. Ostrów Wielkopolski, ulica Kaliska 81.
7: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń,

0: nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Group Alice, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MGS9.
1: Agrifirm, producent pasz dla zwierząt. Miejsce, gdzie codzienna odpowiedzialna praca wspiera polskich rolników. W Agrifirm w Topoli Wielkiej czeka na Ciebie stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki pracy, prywatna opieka medyczna, karty sportowe, program poleceń do 5000 zł, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie do wypoczynku. Wejdź na www.agrifirm.pl, zakładka kariera i sprawdź aktualne oferty lub zadzwoń 698 033 121. Agrifirm. Razem zbudujemy odpowiedzialny łańcuch żywieniowy dla przyszłych pokoleń.
2: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
3: Planujesz taras, podjazd lub przestrzeń wokół domu? Wybierz elegancję, która robi wrażenie. W centrum budowlanym Kafox znajdziesz kostkę brukową i elementy betonowe firmy Libet. Prestiżowe kolekcje, wyjątkowe wzornictwo i perfekcyjne wykończenie. Przy zamówieniu powyżej 100 metrów kwadratowych projekt 3D Twojej nawierzchni gratis. Odwiedź centrum budowlane Kafox, Kalisz, ulica Rzymska 38-40 i stwórz przestrzeń, która podkreśla styl Twojego domu z produktami Libet.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.

0: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło, no ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest tak

0: W domu mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
1: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
0: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
0: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
0: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie,
1: ojca.
0: Tak. Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze, ja wiadomo wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astral X Igor, my sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermoce.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą, to nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko

0: Bo raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś. No i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji. Natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
1: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
0: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakoś,
0: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jak

0: wiesz,
1: cierpliwości.
0: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się, zaczyna
0: Może to był ten start, ale to właśnie zaczęło u ciebie.
1: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości. Tak. Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
0: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz sobie, wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jesteś taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości, bye bye, ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
0: Nie. Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł. Zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line. Kuba zagrał i to zarejestrowali. I z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy Szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
0: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk, która przecież u Mezo śpiewała.
0: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Polskich.
1: Szerokości, wiesz, daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie,
0: tutaj,
1: wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No. Także ale wiesz, że jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: już pewne.
0: Prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do

0: Polski na pewno będzie słuchał Eski. I ja powiem
1: Timbaland. Ja mu mogę ją wysłać. Jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra, dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
2: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
1: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
2: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
1: Nie jest, bo ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
2: Nie jest najgorzej, jest okej.
1: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy?
2: Szczerze mówiąc,

0: mu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje? Czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy?
1: Szczerze mówiąc, Berlin, nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem, rzut beretem. Chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
0: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
1: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale

0: kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
1: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym, bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym, nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście i mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
0: Nie no, Wrocław jest super, jest dużo parków, dużo zieleni, ja bardzo kocham Wrocław, jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto, no i też są kluby fajne, zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
1: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta, a tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
0: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
1: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
0: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
1: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
0: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
1: jako PKP. Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak jest. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
0: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
1: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
0: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
1: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
0: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
1: No i może wygrana w debiutach po drodze.
0: No tak, nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
1: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
0: Wygrana w debiutach.
1: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać, albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań, czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
0: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo,
1: było... Ale nie afirmować, było, trzeba,
0: nie no, trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energię.

0: za scenę?
1: No, chyba tak. Tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda. I to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak, był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
1: tak
0: dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą, albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy, crash testy
1: poszły? I potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Okay. dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo ty jesteś perfekcjonistką, tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie. Bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej są, możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życie piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. O pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej. Czerwonej sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie 2 dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle, o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. O, to dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę. Na
1: ale
0: przykład.
1: Naprawdę tak.
0: Czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, no, jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty. To będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak.
1: To jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
0: tam nie czytałaś
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: Okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba,
0: Arario,
1: czy nie?
0: Cambio
1: to
0: Dolor.
1: Mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dog. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bebe Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bebe Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music News.
1: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
2: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą.
1: I jednak, czyli
2: zapraszam serdecznie. Tak.
1: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
2: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
1: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
2: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: Dobra, ale ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana.
0: Tak.
1: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
1: dokładnie,
0: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś tracisz chyba... być może,
0: tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten...
0: Tą spiralę
1: i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć. Ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I Wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś, które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać, muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja, czy nie, z dnia na dzień się nie. Po prostu rubez zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: A to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tamte. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca, tak? Jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę, ale wiesz, mogła być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. Moje pytanie.
1: Wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne, już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
0: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów

0: promowanie piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
1: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą. Wydał chyba jeden single, dwa single, wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy czekać na kolejną.
1: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza pod panu.
0: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
1: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
0: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie. W
0: Także
1: końcu palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
1: No. Które tu tak narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu, PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle tutaj jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Whitior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remy. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
3: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu. Po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz ja jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel.
0: No ktoś jeszcze nie wiedział. I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
3: bardzo. Tak, no te niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz

ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy i Weronika położyła właśnie sample organów i ja wzięłam Majka i to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chóry, który będzie odpowiadał

0: te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
1: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
0: No właśnie.
1: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
0: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części, tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
1: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
0: Zdecydowałam się na to, bo numer Prey jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, nawet mój chłopak wystąpił w teledysku. Więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja. Wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
1: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit 4 pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej 20 Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
2: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
1: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
2: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
1: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
2: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
1: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła

0: Ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
1: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła

0: czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewnie kolejne bramki, mogłeś sobie pozwolić na więcej, mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
1: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskalem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
0: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie? Pojawili się nowi.
1: Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
0: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, w show biznesie, to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
1: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi, jak ty miałem.
2: Dobra,
1: już na swoim koncie. Wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
0: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem, ale rzeczywiście widać, że, wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią i to jest super, bo to też świadczy o rozwoju, a jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
1: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne, natomiast chciałem żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
0: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
1: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
0: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
1: Coś tam jest. Pogramy na pewno męskie granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
0: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe. Przepraszam, ale starego człowieka.
1: Tak.
0: Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
1: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno. Moja dusza jest... A ciekawe, bo się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie?
0: Tak,
1: ja.
0: Ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały, a potem już ich na przykład nie było.
1: Pewnie, ja czuję odrobinę

0: To samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię. I taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za po pierwsze utraconymi rzeczami, ale po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
1: A ta płyta będzie kiedy?
0: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy, czuję, że powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest skurcze ten rok.
1: Super. Ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
0: Dzięki bardzo.
1: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
0: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
1: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
0: Tak, nie wykreśliłbym jej, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo, go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, a z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
1: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać,
0: tak, pewnie,
1: więc trudno by było, żebyś nie był.
0: Za rok będę mówił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
1: Wiktor Waligura z nowym singlem, cztery pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
2: Eska Ostrów Kalisz News.
3: Kłaniam się nisko i zapraszam na magazyn reporterów Eski Ostrów Kalisz, a zaczynamy od wycieczki do Gołuchowa. Spotkacie tutaj największego polskiego ssaka, czyli żubra, także Daniele, dziki i koniki polne. Do tego dochodzi Muzeum Leśnictwa, jedyne takie w Polsce. A co z tego wszystkiego jest absolutnym must see? Podpowiada nam dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Adam Kozyra.
4: Trzeba wszystko zobaczyć, bo tam jest tyle różnych ciekawych rzeczy, że...

0: Lipa. Jest to symbol w ogóle Ligi Ochrony Przyrody, symbol ochrony przyrody, gatunek prawnie chroniony, który na dobrą sprawę, gdyby nie to, że leśnicy 100 lat temu zabrali się za introdukcję żubra, to pewno gatunek był wymarł na naszym terenie. Także zagroda pokazowa zwierząt na pewno, dlatego że tam są jeszcze też koniki polskie, są daniele i są dziki. Cztery gatunki, które możemy zobaczyć z bliska, popatrzeć jak się zachowują, dowiedzieć się troszeczkę na temat ich biologii, na temat ich zwyczajów, na temat ich zachowań. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt przyrodniczy to jest park. Park Arboretum, największy park arboretum, albo jeden z większych parków arboretum w Polsce, z przepięknymi starodrzewiami, gdzie jest kilkanaście taksonów drzew i krzewów, około blisko prawie 500 gatunków. Do tego wszystkiego są to rośliny często pomnikowe o znacznych rozmiarach. Może nie będę wymieniał, jakie są gatunki chronione i gdzie one się znajdują, bo w tym momencie jest to ze względu na bezpieczeństwo zachowanie ich, ale wiosną przepięknie kwitną kobierce zawilców, kokorycz kwitnie, obrazki pianiste, które u nas występują. To są gatunki, które są gatunkami chronionymi, a bardzo ładnie się prezentują. No i kolejnym aspektem jest Muzeum Leśnictwa. To jedyne muzeum w Polsce, które jest związane z leśnictwem. Mówi o leśnictwie, pokazuje, jak to leśnictwo się rozwijało na przestrzeni lat. Jest pokazana cała historia techniki leśnej związana z rozwojem zagospodarowania lasu, z hodowlą tego lasu, z pozyskaniem drewna, z obróbką drewna, gdzie to drewno wykorzystujemy, bo mało kto zdaje sobie sprawę, że 36 tysięcy różnych elementów jest wykonane z drewna. W naszym codziennym życiu to jest chyba, nie ma innego materiału, który jest tak mocno wykorzystywany jak drewno. No oczywiście Muzeum Leśnictwa w Oficynie, gdzie zarówno możemy poznać historię Izabeli Działyńskiej-Czartoryskich, ale także poznać kulturotwórczą tą rolę lasu, poznać historię leśnictwa na drugim piętrze. To są takie aspekty naprawdę bardzo ciekawe, związane z naszym życiem, z naszym otoczeniem, z przyrodą, z ochroną lasu, z ochroną przyrody.
1: Czyli rezerwujemy sobie najzwyczajniej w świecie cały dzień, bo w godzinę tego nie zobaczymy.
0: Tak, to jest wycieczka na cały dzień. Jeżeli ktoś oczywiście mieszka w okolicy, czy ma dość blisko, może sobie to podzielić i każdy element zobaczyć osobno, zwiedzić. Dlatego, że jeszcze mamy ogrody ziołowe, które na szkółce, dawnej szkółce Izabeli Działyńskiej-Czartoryskiej, gdzie są też winnice zabytkowe, to też jest takie miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można popatrzeć na otaczającą przyrodę, na rośliny, które kwitną, które już zakwitły, które przekwitają. To są wszystko doznania z otaczającą nas przyrodą. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe.
1: A kwestia dostępności? 7 dni w tygodniu? Jak to wygląda?
0: Muzeum Leśnictwa jest czynne od wtorku do niedzieli. Poniedziałki to jest dzień techniczny, zawsze związany z, no wiadomo, pracami muzealnymi, ale park, zagroda pokazowa zwierząt, ogrody ziołowe są czynne przez 7 dni w tygodniu. Od świtu do zmierzchu. Wstęp wolny, oprócz Muzeum Leśnictwa. Warto wspomnieć tutaj też o tym, że w parku znajduje się też zamek, który jest Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jest to jeden z piękniejszych zamków naszych i też do niego warto zajrzeć. To zawsze powtarzamy, że jesteśmy całością Gołchów, to taka całość, zamek, park, Muzeum Leśnictwa, Ośrodek Kultury Leśnej i Muzeum Narodowe. Dlatego warto też do zamku zajrzeć i zobaczyć, co tam ciekawego jest.
2: SK Ostrów Kalisz.
3: 100 lat koszykówki męskiej w Ostrowie w książce i to nie małej, bo liczącej blisko 800 stron. Napisał ją Piotr Musieł, pasjonat sportu i koszykówki. Zajęło mu to trochę czasu, ale jak sam przyznaje, było warto, bo to niezwykle ciekawa historia.
4: 100 lat koszykówki w Ostrowie było w ubiegłym roku, był to rok 2025.
3: No i ten jubileusz sprowokował cię do wzięcia na barki spisania tej historii.
4: Tak można powiedzieć, interesuję się koszykówką od 30 lat, chodzę na mecze koszykówki w Ostrowie. Od 7-8 lat zacząłem tak drążyć historię ostrowskiej koszykówki. No i kilka lat temu dotarłem do takiego czasopisma, które było wydane przez stowarzyszenie tutaj w Wenecji, że tam właśnie w 1925 roku

0: Był taki pierwszy mecz oficjalny, pierwszy oficjalny mecz koszykówki męskiej. Drużyna Szkolnego Klubu Sportowego Wenetia pojechała do Poznania na zawody sportowe i tam zajęła drugie miejsce. No i tak zainspirowało mnie to właśnie, że mówię, no niedługo będzie 100 lat tutaj od tego pierwszego meczu. Grono kibiców w Ostrowie i w okolicach jest bardzo duże. Zainteresowanie też lokalnych mediów, kibiców, no jest spore. No i pomyślałem, że no fajnie by było, żeby ten jubileusz został tak godnie uczczony. Pracy było sporo i nadal jest sporo, mogę powiedzieć. Zacząłem tak, jak mówisz, szukać historycznych sprawozdań, książek dotyczących klubów sportowych w Ostrowie. W Ostrowie takie wydawnictwa powstawały właśnie o klubie sportowym Wenetia. Potem wiodącym klubem była Ostrowia Ostrów, no a potem już koszykówka męska, bo to będzie publikacja o koszykówce męskiej. Najważniejszym klubem w Ostrowie była Stal. No i właśnie opierałem się głównie na tych trzech jakby takich filarach, ale pracy było, jak ty mówisz, mnóstwo, nie? Byłem częstym gościem Biblioteki Ostrowskiej. Tam już jak panie mnie zauważyły, no to wiedziały, że ja tam sobie idę poszukać starych gazet. Poza tym Muzeum Miasta Ostrowa, też sporo informacji tam sobie zasięgnąłem. No w obecnej chwili bardzo dużo też pomogły takie biblioteki internetowe, gdzie mogłem to sobie też zobaczyć archiwalne gazety Przeglądu Sportowego, Głosu Wielkopolskiego i tam też sporo informacji na temat koszykówki tutaj ostrowskiej były. Ale takie najciekawsze spotkanie to były właśnie z byłymi koszykarzami, z byłymi trenerami. Wszyscy, mogę powiedzieć, że bardzo chętnie pomagali i pomagają mi nadal w uzyskiwaniu informacji, archiwalnych zdjęć. Ten pomysł jakby tak szybko rozszedł się w środowisku koszykarskim i przeprowadziłem około 30 spotkań, rozmów z tymi byłymi zawodnikami, starszymi i młodszymi i każdy bardzo chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, wrażeniami, informacjami.
1: O czym jest ta historia tak naprawdę? Jak ta koszykówka w Ostrowie przez te 100 lat wyglądała?
0: To jest głównie no, historia o tych ludziach, bo my teraz cieszymy się tutaj z występów Stalówki w PLK, czyli w Polskiej Lidze Koszykówki, ale nie zapominajmy, że gdyby nie tamci dawni bohaterowie, bohaterowie lat 40., 50., 60., no to ciężko by było o tą tradycję koszykówki. Myślę, że gdyby ta koszykówka nie była tak mocno wtedy zakorzeniona, to dzisiaj moglibyśmy sobie chodzić na mecze koszykówki, ale to byłoby bardziej, bym powiedział, w wydaniu amatorskim, jakaś druga liga, trzecia liga, nie byłoby tych sukcesów. Ja tutaj chciałem też tutaj właśnie podziękować tej publikacji tym wszystkim działaczom, sponsorom, koszykarzom, zawodnikom, którzy właśnie wtedy, w tych latach 50., 60., 70., oni przecież normalnie pracowali, to była dla nich pasja. Jak ja rozmawiałem, to oni praktycznie no, jedyne profity, które uzyskiwali, to były tam sprzęt sportowy i inne różne takie rzeczy, ale to nie były raczej gratyfikacje finansowe. Oni też pracowali, przyjeżdżali z meczów tam w niedzielę wieczorną, w poniedziałek szli do pracy. Także to było dla nich no, mnóstwo poświęcenia. Nie było takiej, nie wiem, odnowy biologicznej, troski o tych koszykarzy. Oni często borykali się ze swoimi kontuzjami, ale zaciskali zęby i grali dalej.
1: Ale w Ostrowie historia, tak jak mówisz, to jest historia koszykówki, to jest historia ludzi. Młodsze pokolenie pamięta na pewno Andrzeja Kowalczyka. No bo to jest postać, legenda, niestety już nie żyjąca. Ale chyba takich osób musiało być więcej, skoro mamy te 100 lat, prawda?
0: No tak, było dużo zasłużonych postaci. Na przykład pierwszy klub, prezes klubu sportowego Stanisław Morrison z Stali Ostrów, który przez prawie 40 lat działał w klubie. Wiele także, jak ja sobie wyczytałem, jakichś prezesów, dyrektorów ostrowskich z zakładów pracy było też jakby w klubie Stal pomagała, czy to w czynie społecznym, czy to w jakiejś innej formie czynów. Także no, to, ci ludzie tworzyli tą historię, a o nich no, mało się pisze, mało się mówi. My głównie tutaj pamiętamy o tych naszych lokalnych bohaterach, którzy zdobywali medale kilka lat temu. Ale tak wspomniałem, no, tych medali nie byłoby raczej, gdyby nie ci ludzie wcześniejsi, nie? No teraz bardzo miła jest sytuacja od kilku lat, że na mecze koszykówki chodzą ci właśnie byli koszykarze, mają takie swoje miejsce tutaj na trybunach Stali i można ich spotkać, można z nimi porozmawiać. No ja też poznałem ich właśnie tutaj na meczu, przedstawiłem się, pokazałem im pomysł tego. No każdy mi, mówię, bardzo gratulował i mówi, że to jest świetne wydawnictwo. No powinno być świetne wydawnictwo.
1: To jest książka, która będzie taką, nie wiem, opowieścią, czy takim wyliczeniem ludzi i

0: sukcesów. Jaki jest Twój pomysł na tę książkę?
1: Pomysł już mam. No, jak mówiliśmy, to będzie opisane 100 lat historii koszykówki męskiej w Ostrowie. Pierwszy rozdział będzie taki rozdział tutaj od 1925 roku do 1939 roku, a więc do wybuchu wojny, czyli okres międzywojenny. A potem już od 1945 roku będzie rok po roku opisane sukcesy sportu tutaj koszykówki w Ostrowie. No były też porażki, wiadomo, no nie, sport tylko się nie składa z sukcesów. Były też porażki. Będą informacje, kto w tych drużynach grał, mnóstwo zdjęć. No ale najważniejsze, co mi się wydaje, to będą też wypowiedzi tych zawodników i koszykarzy i tych trenerów. Oni opisują, jakie mieli wtedy przygody, jak to się grało, bo tutaj, no oni sami mi teraz mówią, ci koszykarze 60-70-letni, że to obecna koszykówka to jest całkiem inna. Tu jest, teraz jest sport bardzo siłowy, wytrzymałościowy, szybki. Oni to grali, no praktycznie, no mówią w inną koszykówkę. Także no, my się tutaj pasjonujemy tym, co jest teraz obecnie. Bardzo fajnie, bo ja też się pasjonuję, chodzę na mecze cały czas. Ale no, nie zapominajmy, że kiedyś to wyglądało inaczej. To będzie także opowieść właśnie o tych przygodach, gdzie oni jeździli, na jakie obozy jeździli, na jakie wyjazdy zagraniczne jeździli. Dodatkowo będzie rozdział poświęcony Andrzejowi Kowalczykowi. To, tak jak mówiłaś, no, taka jedna z największych postaci ostrowskiej koszykówki, którą no, znają chyba kibice w całej Polsce. Będzie też specjalny rozdział poświęcony Dariuszowi Parzyńskiemu. To jest też wybitny ostrowski koszykarz, który zdobywał wiele medali mistrzostw Polski. Będzie też rozdział poświęcony ostrowskim ligom amatorskim. Od 1991 roku działa w Ostrowie Ostrowska Liga Koszykówki Amatorska. Potem od 2004 roku powstała taka liga letnia koszykówki. Także no, tych miłośników koszykówki jest mnóstwo. Nie zapomniałem także o sporcie młodzieżowym i szkolnym, bo tu jest taki początek tej historii się tworzy. Ci trenerzy, oni bardzo ważną rolę mają właściwie, żeby zaszczepić u tych młodych chłopaków tą miłość do koszykówki. Nie wszyscy będą koszykarzami na poziomie pierwszej ligi, ekstraklasy, ale oni sobie grają wszystko w amatorskich, chodzą na mecze, dopingują. No to grono sympatyków jest duże. No będzie także trochę informacji, jakichś ciekawostek statystycznych, rekordów dotyczących, kto zdobył najwięcej punktów, zbiórek i tak dalej. No także publikacja będzie obszerna, będzie miała około 800 stron.
0: A dla kogo ona będzie? Dla kibiców czy dla tych, którzy w ogóle koszykówki w Ostrowie nie wiedzą, że jest?
1: No myślę, że dla wszystkich. Ci młodsi kibice będą mogli poznać historię tej koszykówki, a ci starsi kibice będą sobie mogli przypomnieć, jak to było w latach 60., 70., 80., kto tam grał, kto zdobywał punkty, kto był ich idolem. Także no, ta książka jest jakby dedykowana dla środowiska sportowego, ale nie tylko.
0: A czy jak pisałeś, coś Cię zaskoczyło? Bo jak sam mówisz, sportem interesujesz się od wielu lat, nie wypominając wieku. Było coś, czego się nie spodziewałeś w tej historii, jak ją poznawałeś właśnie po to, by książkę napisać?
1: Na pewno zaskoczyły mnie opowieści niektórych koszykarzy, jak to było w latach 80., jak oni jeździli sobie na mecze zagraniczne do wtedy jeszcze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, do NRD, na Węgry, czyli do tych krajów bloku wschodniego, jak oni musieli trochę sobie pokombinować, żeby tam sobie coś jeszcze, no można powiedzieć, dorobić. Także no, historii będzie mnóstwo ciekawych. Dużo osób mi te historie pomagało jakby spisać, bo no, ja interesuję się koszykówką długo, no ale no, nie znam tak jakby teraz sytuacji od środka, co tam siedzi w drużynie, o jakichś tam konfliktach, porażkach, kto kogo lubiał, kto kogo nie lubiał. Także no, no smaczków będzie na pewno mnóstwo i myślę, że każdy tutaj kibic powinien być zadowolony. No, takiej publikacji jeszcze nie było. To też warto zauważyć, że były tam mniejsze jakieś publikacje. No myślę, że to jest fajny okres, jubileusz 100 lat, no drugi taki się szybko nie przydarzy.
0: Premiera książki planowana jest na wrzesień.
2: To jest Radio SK.
3: SK Ostrów Kalisz News.
4: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów Eski Ostrów Kalisz. To niewielki drewniany kościółek, który znajduje się obok rezerwatu archeologicznego w Zawodzie w Kaliszu. Mowa o kościele świętego Wojciecha. Jaka jest jego historia?
5: Kościółek świętego Wojciecha na Zawodzie.
6: Tak jest, jedyny chyba w tej chwili drewniany kościół, który został w Kaliszu. Stąd też taki cieszący się zainteresowaniem turystów, bo bardzo wiele

osób przyjeżdża na zawodzie nawet nie tyle dla samego rezerwatu, co właśnie dla kościółka świętego Wojciecha. No i dobra wiadomość jest taka, że od tego sezonu kościółek będzie też dostępny dla grup turystycznych wchodzących do rezerwatu, ponieważ będziemy łączyć te dwa obiekty furtką. Będzie można się też umówić na zwiedzanie. Mamy też takie plany, żeby w wakacje, któryś dzień po prostu, pewnie w weekendy, w konkretnych godzinach on był też dostępny. No tutaj ze względu na to, że jest to budynek przede wszystkim zabytkowy i dość cenny sam w sobie, no to będzie on tylko dostępny do zwiedzania z przewodnikiem od nas lub z osobą, która będzie wewnątrz, nie będzie otwarta jak reszta chat, ale to i tak jest dość dobra wiadomość, ponieważ kościółek w ostatnich latach przeszedł całkiem wiele zabiegów konserwatorskich, od osuszenia opaski fundamentowej, przez częściową wymianę elewacji, przez wymianę dachu na nowy, po co najważniejsze, konserwację warstwy malarskiej w środku. I to jest o tyle widoczne, że kiedy w kościółku jesteśmy wewnątrz, to został on odrestaurowany w całości, ale część kruchty, czyli tego wejścia z drugiej strony, została zostawiona w oryginalnym nalocie tych wieków, tak, może raczej setek lat. I jest po prostu dobrze ciemna farba, tylko usunięte zostały naloty. Kościół świętego Wojciecha w tej formie konkretnej stoi tutaj od 1798 roku. I mówię, że w tej formie konkretnej, ponieważ badania archeologiczne pod podłogą nie stwierdziły obecności poprzedniego kościoła pod nim, tego sprzed 1798, więc najprawdopodobniej on musiał znajdować się gdzieś w innym miejscu. A jednocześnie o tym świadczą na przykład cynowe świeczniki, które są za ołtarzem, ponieważ na nich jest wyryty napis ECC, czyli Ecclesia Sancti Adalberti, świętego Wojciecha, Anno Domini 1740, bodajże 3, więc są sprzed tej konkretnej bryły. Ale gdzie był poprzedni Wojciech? Nie wiadomo. Nie wiadomo też, ile takich poprzednich Wojciechów mogło być od wczesnego średniowiecza, ani gdzie je tutaj na zawodzie lokalizować. Z takich interesujących zabytków, które są również w świętym Wojciechu do obejrzenia, jest przede wszystkim coś, co określam jako chrzcielnica z kolegiaty świętego Pawła, chociaż byłbym daleki od tego, że jest to koniecznie chrzcielnica, raczej jest to jakiś kamienny lawaterz, czyli naczynie na wodę święconą. No i obraz Matki Boskiej Śnieżnej. To jest taka dosyć zabawna historia, która często wpędza ludzi w konsternację. Mianowicie pod pustym świętego Wojciecha są w następujące dni roku. W Emaus, czyli w drugi dzień świąt wielkanocnych, 23 kwietnia w Wielkanoc w imieniu Wojciecha, w dzień zaduszny w listopadzie, no i w Matki Boskiej Śnieżnej, oczywiście 5 sierpnia. No i to jest takie właśnie konsternujące lekko, ponieważ wiąże się z taką legendą rzymską, kiedy to w czasie oblężenia Rzymu w XVI bodajże wieku w sierpniu spadł śnieg i to miało wpłynąć na zwycięstwo, a że był to dzień maryjny wtedy, no to zostało to święto nazwane Salus Populi Romani, wybawieniem ludu rzymskiego. I na tę część właśnie ta Matka Boska Śnieżna się po Europie rozprzestrzeniła. Matkę Boską Śnieżną przyznał tutaj parafii biskup, teraz uleciało mi jego nazwisko, pod koniec XIX wieku, ponieważ to był taki duży konflikt wtedy. Kościół świętego Wojciecha, jako ten stojący na uboczu, w pewnym momencie historii zaczął służyć jako magazyn starożytności, że tak powiem, kościelnych z innych części miasta. I wtedy miał tutaj trafić, chociaż znowu pytanie, czy wtedy, czy może było od początku. Tego nie wiemy i jest to trudne do zweryfikowania. Bardzo słynny gotycki ołtarz, tak zwany poliptyk mistrza z Gościszowic. On dzisiaj stoi w lewej nawie kościoła świętego Józefa. No i ten poliptyk był pewnego rodzaju skarbem parafian tutaj z Zawodzia. Ale kiedy w XIX wieku historia jako nauka poszła do przodu, no to stwierdzono, że woleliby mieć ten ładny gotycki ołtarz w kościele świętego Józefa i został on zabrany. Na skutek czego był pewien bunt parafian. W konsekwencji tego buntu biskup kujawsko-pomorski, bo wtedy była ta diecezja, zamknął kościół na 2 lata mieszkańcom. No i ostatecznie na znak pojednania, kiedy już zwrócił te klucze parafianom, dał też przywilej tego odpustu właśnie na Matki Boskiej Śnieżnej razem z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej. To taka legenda. Znaczy historia, bo to nie jest legenda. Legendy są o świętym Wojciechu inne.

0: ale one są takie troszkę z reguły mało poważne. To są takie przekładania ludowe na przykład, że tam kiedy święty Wojciech przez Kalisz szedł, gdzieś tutaj miał odprawiać, to mówimy cały czas o końcu X wieku, no i miały mu żaby rzekomo przeszkadzać. Więc obłożył je taką klątwą, że na zawodziu, że w Kaliszu w ogóle te żaby mają nie rechotać. Chyba nawet z tego powodu gdzieś jest jakaś rzeźba żaby w parku, mi się wydaje.
1: Jest.
0: No to chyba jest właśnie od tych żab świętego Wojciecha. Ale to nie jest prawda, bo żaby tutaj kumkają normalnie. Inna legenda o świętym Wojciechu w tamtym czasie była taka, że ktoś z miejscowych miał mu podwędzić rękawiczkę. No i to jest ciekawa legenda na swój sposób, ponieważ z jednej strony brzmi głupawo, no bo co to, że rękawiczkę? Tyle tylko, że rękawice biskupie w dawnych czasach były czasami niesamowicie kosztowne, okazałe. To były tak zwane hieroteki, te rękawice. Tyle tylko, że w czasach Wojciecha ich nie używano bezpośrednio, więc legenda musi być starsza. Tak czy inaczej, na skutek tej kradzieży rękawiczki święty Wojciech miał obłożyć klątwą miejscowych, że nikt tutaj nie zostanie do stanu duchownego dopuszczony. I to też nie była prawda, ponieważ byli księża również w dzielnicy Zawodzie, więc tak te legendy można z reguły wkładać między bajki. A historia o Matce Boskiej Śnieżnej jest faktyczna.
1: A tym kościółkiem kto się opiekuje?
0: W największym stopniu no to mieszkańcy dzielnicy Zawodzie. On podlega pod parafię świętego Gotarda, więc administracyjnie no to proboszcz od świętego Gotarda, a tak oddolnie, kątem porządkowym, ustawiania kwiatów, to tutaj panie właśnie z Zawodzia. One też w maju odprawiają nabożeństwa majowe, się spotykają w Wojciechu, więc on pod takim kątem jest ciągle żywy, to nie jest tylko zabytek.
1: Mówi Michał Antoniak, przewodnik muzealny. Kościół świętego Wojciecha znajduje się przy ulicy Bolesława Pobożnego. Kapłan, społecznik i powstaniec warszawski ksiądz Józef Sieradzan, przez wiele lat związany m.in. z parafią świętego Gotarda, a wcześniej świętego Mikołaja w Kaliszu. Do jego zasług należy m.in. otwarcie w Kaliszu oddziału Caritasu. Jaka jest historia księdza Józefa Sieradzana?
2: Urodził on się 4 lutego 1912 roku we wsi Mikowice nad Wartą jako szóste dziecko Wojciecha i Janny Zielińskich. Początkowo uczył się w rodzinnej miejscowości oraz w Liskowie. Szkołę średnią rozpoczął w gimnazjum imienia Adama Snyka w Kaliszu, a ukończył liceum im. Piusa X we Włocławku. Tam też w 1935 roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym. Wybuch II wojny światowej niestety zmusił go do przerwania nauki, a seminarium duchowne ukończył w Warszawie i 20 września 1941 roku z rąk arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego w katedrze świętego Jana Chrzciciela przyjął święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterską rozpoczął w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polki na warszawskim Marymoncie. Pierwszy szlifów kapłańskich nabierał pod opieką ówczesnego proboszcza księdza Zygmunta Truszczyńskiego, patrioty i społecznika. Jest rzeczą pewną, że tam narodziła się w nim społecznikowska pasja, poświęcenie i oddanie dla drugiego człowieka, które później cechowało księdza Sieradzana. To tutaj, w środowisku zdominowanym przez demokratyczną, lewicującą, ale nie komunistyczną inteligencję, rozpoczęła się konspiracyjna działalność młodego wikariusza zaprzysiężonego pod pseudonimem Marian w szeregach Armii Krajowej oraz jego udział w tajnym nauczaniu na kompletach gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego. Lata spędzone w tym środowisku, żarliwe dyskusje o kształcie przyszłej Polski, poznanie poglądów, aspiracji szkolnych i organizacyjnych podopiecznych w znacznej mierze ukształtowały postawę publiczną księdza oraz zdeterminowały jego późniejsze życie. Na wieść o wybuchu powstania warszawskiego zgłosił się on do zgrupowania Armii Krajowej Żmija. Od pierwszych godzin walki z niezwykłą determinacją, odwagą i oddaniem żegnał poległych, powierzał umierających opiece Matki Najświętszej, niósł nadzieję i pomoc. Niestrudzenie odwiedzał rozproszone placówki powstańcze, spowiadał ludność cywilną, wynosił rannych, zawalonych domów, pomagał każdemu bez względu na jego narodowość. Mimo że sam był dwukrotnie ranny, nie przerwał swojej posługi. Za niezłomną żołnierską postawę został odznaczony w ostatnich dniach Krzyżem Walecznym. Po kapitulacji pozostał w powstańczym szpitalu. Była to jego świadoma decyzja, biorąc pod uwagę sytuację, jak Niemcy traktowali personel medyczny zajmowany przez siebie w częściach miasta. Była to postawa wręcz heroiczna. 3 października 1944 roku okupanci ewakuowali szpital do Tworek. Ksiądz Sieradzan pojechał z ocalałym

obronnymi. Postać księdza kapitana Mariana, kapelana Żmii, przeszła do historii walczącego Żoliborza. Jego postawa przez lata wspominana była z najwyższym szacunkiem przez dawnych towarzyszy broni oraz ludność cywilną. Nazwisko księdza Józefa Sieradzana występuje w wielu książkach, wspomnieniach, dokumentach powstańczych. Jest on również przywoływany w żołnierskim apelu pamięci z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej był on wikariuszem katedry w Kielcach, skąd w marcu 1945 roku przybył do Kalisza i rozpoczął tutaj posługę w parafii Świętego Mikołaja. Kaliskie lata dzisiejszej parafii katedralnej wiążą się przede wszystkim z nauką religii w szkołach. Problem biedy, z jakim borykał się ówczesny powojenny Kalisz, wymagał działania. I tak w drugiej połowie 1945 roku ksiądz Józef Sieradzan zorganizował w parafii oddział Caritas, otaczający szczególną opieką ludzi starszych, dzieci i chorych. Otwarta została także ogólnodostępna biblioteka. W 1950 roku władze komunistyczne podejmują decyzję o likwidacji Caritasu. 28 października 1951 roku ksiądz Sieradzan opuszcza Kalisz i przenosi się do Chocza, gdzie zostaje administratorem parafii Świętego Andrzeja Apostoła. Do Kalisza wraca we wrześniu 1969 roku i zostaje wikariuszem księdza Stefana Martuzalskiego, parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

ksiądz Sieradzan opuszcza kalisz i przenosi się do Choczy, gdzie zostaje administratorem parafii świętego Andrzeja Apostoła. Do Kalisza wraca we wrześniu 1969 roku i zostaje wikariuszem księdza Stefana Martuzalskiego w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. 1969 roku i zostaje wikariuszem księdza Stefana Martuzalskiego w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

0: parafią. Każda jego inicjatywa miała ogromne poparcie i pomoc wiernym. Był dobrym gospodarzem, przeprowadził gruntowny remont świątyni i terenu wokół. Wybudował dwa domy katechetyczne w Piwonicach i na osiedlu Zagorzynek. Z inicjatywy księdza Sieradzana zorganizowano w Kaliszu Dni Kultury Chrześcijańskiej. Pełnił on również funkcję opiekuna duszpasterstwa harcerek i harcerzy. Dla wielu młodych Kaliszon był autorytetem moralnym. Całe życie pozostał wierny ideałom, którym zaprzysięgł się, wstępując w szeregi Armii Krajowej. I to w warunkach rzeczywistości już powojennej. Oprócz obowiązków parafialnych ksiądz Józef Sieradzan pełnił wiele innych funkcji. Był wicedziekanem, a później dziekanem dekanatu kaliskiego II, wizytatorem nauki religii, wizytatorem biskupim parafii. Zasiadał w Radzie Kapłańskiej, Radzie Duszpasterskiej Diecezji Włocławskiej oraz Radzie Nadzorczej Diecezji Włocławskiej. 26 listopada 1969 roku został odznaczony przez papieża Pawła VI godnością kapelana papieskiego. 3 października 1984 otrzymał on tytuł prałata archidiakona świętej kapituły Bazyliki Kolegiackiej w Kaliszu, a 3 stycznia 1986 roku został prałatem honorowym papieskim. Poza wspomnianymi wcześniej godnościami otrzymał on następujące odznaczenia. Krzyż Walecznych za ofiarną służbę kapelana w Powstaniu Warszawskim. Również odznaczony był Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej oraz medalem za wojnę obronną 1939 roku. Po przejściu na emeryturę w 1988 roku do końca życia mieszkał u sióstr Miłosierdzia Bożego przy ulicy Poznańskiej. Zmarł 27 września 1996 roku. Spoczął na cmentarzu parafii świętego Gotarda.
1: Mówi Radosław Sapieja z informacji turystycznej w Kaliszu. I to już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Wasze Żulewsko-Lejnik, kłaniam się nisko. Gród Bartosza, noc dwóch tradycji. Dwudniowy plener poświęcony historii Odolanowa i rycerza Bartosza, który miasto założył już 20 i 21 czerwca właśnie w Odolanowie. Szykuje się ciekawy powrót do przeszłości połączony z zabawą i nauką. W programie m.in. pokazy walk rycerskich, warsztaty rzemiosła czy koncerty, a o szczegółach już teraz burmistrz Odolanowa Marcin Szowski.
4: Widowisko. Właściwie chcielibyśmy, żeby docelowo był to festiwal. Festiwal pokazujący dawne życie na terenach Odolanowa, na terenach Polski. Wychodzimy z założenia, że mieliśmy Bartosza, jednego z największych rycerzy średniowiecznych w Wielkopolsce, ale w ogóle bardzo znaczącego władcę ziem wielkopolskich, działającym razem z królami polskimi. I na bazie tego i książek, które ostatnio wyszły o Bartoszu autorstwa pani Dominik Stawickiej, budujemy historię, budujemy narrację naszej historii. Chcemy pokazać ludziom, jak wyglądało to życie kiedyś, jak wyglądało w średniowieczu. I w tym roku chcemy rozłożyć to na dwa dni. Pierwszy dzień, 20 czerwca, sobota, to będzie Dzień Słowiański. Będziemy pokazywać, jak żyli ludzie w czasie średniowiecza, jakimi rzemiosłami się zajmowali, jak to było w takiej osadzie i czego się musieli nauczyć i co potrzebowali do życia. Drugi dzień to będzie już dzień rycerski, czyli przedstawienie tego, jak wchodziło chrześcijaństwo na nasze ziemię. Chcielibyśmy i tutaj już z proboszczem naszej parafii z rynku rozmawialiśmy i chcielibyśmy ten dzień zacząć od mszy w języku w łacinie. Chcemy zbudować taki klimat, później przejście po mszy z całym sztabem wojów, rycerzy do Parku Natury i obrządek święcenia wody, czyli nocy świętojańskiej, czy powiązane ze świętym Krzysztofem. To ma połączyć te dwa światy. Świat wiary słowiańskiej z chrześcijańską. To będzie pokazywać też ludziom, jak ewoluowała nasza społeczność i pokazywało też, co tak naprawdę z tego świata rodzimowierców jest teraz kontynuowane również w wierze chrześcijańskiej. Jak to wszystko się łączy, bo to nie jest tak, że się odcięło i zniknęło

0: to, co było kiedyś, tylko to jest kontynuacja. Będą w tym czasie w Odolanowie, będą grupy rekonstrukcyjne. Będzie osada słowiańska, będzie obóz rycerski, ludzie będą chodzili w ubraniach takich z epoki, będą pokazy walki, pokazy broni, jakie były używane. Angażujemy też nasze koła gospodyń wiejskich, które będą przygotowywały potrawy takie regionalne, takie potrawy, które jemy też od wieków, a nawet czasami nie mamy o tym pojęcia, że to jest, skąd to się wzięło, skąd są pierogi, co to są podpłomyki. Jemy pizzę codziennie, może nie codziennie, ale często jemy pizzę, a tak naprawdę to bazą taką to mógł być podpłomyk. Będzie też robione właśnie w tamtym roku już mieliśmy. To był jeden dzień, Nocy Świętojańskiej, Nocy z Bartoszem. W tym roku chcemy dwa dni. W tamtym roku też było na przykład na żywo pieczone podpłomyki i naprawdę kolejka się ustawiała. Chcemy pokazać właśnie naszym mieszkańcom, ale też zainteresować nie tylko naszych mieszkańców, jak to było i jakie to były dziwne czasy.
1: Czyli nie tylko Święty Marcin jest z Odolanowem związany?
0: Oczywiście, że nie tylko. Święty Marcin poprzez parafię, która też jest od kilkuset lat, bo już na zamku w Odolanowie był Święty Marcin. Mamy tradycje, które chciałbym odkryć na nowo, bo w Odolanowie był zamek jeszcze do XIX wieku, który był rozebrany. Mamy duże takie tradycje i historie związane z różnymi bitwami, które się działy na terenie Odolanowa. Nawet teraz, gdzie mamy remontowany rynek, podczas wykopalisk, podczas odkrywek, znaleźliśmy, tak zakładamy, że to jest fosa, która otaczała zamek odolanowski, z którego ciągle bije źródło jeszcze. Mamy ciekawe, choć niedużo, ale są artefakty, które znajdują się w ziemi, co pokazuje nam, jak bogata historia jest Odolanowa, jak wiele jeszcze ta ziemia kryje w sobie ciekawych rzeczy. Jest taka historia w Odolanowie, gdzie starościna, ostatnia starościna odolanowska, przed tym jak opuściła zamek w Odolanowie, schowała skrzynię ze złotem, ze swoimi skarbami. I do tej pory nikt tego nie znalazł. Nawet w latach 20. XX wieku były próby odnalezienia tego skarbu. Są zdjęcia, jak były robione wykopaliska na Placu Kościuszki. Niestety nic nie znaleziono. Ale jest wiele takich historii, które byśmy chcieli przekazać mieszkańcom. I związane z Bartoszem, i związane z tradycjami, i związane z wierzeniami. Na przykład jest taka wioska Raczyce, w której jest żywe są i wierzenia, i powiedzmy, można to zabobony albo tradycja. I na przykład żaden gospodarz w sobotę nie wywiezie obornika na pole, bo wiedzą, bo według nich nie wolno tego robić. Mamy historię o wiedźmach, które żyły na terenie naszej gminy. Mamy Łysą Górę, o której też niedużo ludzi wie. Są takie przestrzenie, które możemy opowiadać, o których możemy opowiadać, które możemy pokazywać ludziom, budować historię, przekazywać tą historię. Mamy jeszcze nieodkrytą, ale już niedługo, legendę o gęsi ze złotym piórem. I to będzie, myślę, że premiera tej legendy na tym naszym festiwalu. Będzie dużo różnych atrakcji, oprócz tego tych rekonstruktorów osady słowiańskiej i rycerskiej. Będą świetne koncerty. To będzie muzyka folkowa, która będzie też nawiązywać do całego charakteru tego wydarzenia. Ale też mamy fire show, spektakularne ognie, żonglowanie ogniami i myślę, że to co roku budzi zainteresowanie wśród mieszkańców i w tym roku będzie podobnie. Oczywiście obrządek Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej, bo właśnie te dwa obrządki, tak jakby one się bardzo wiążą jeden z drugim. To jest ta transformacja, którą przechodziliśmy przez stulecia. Cały ten obrządek będzie prowadzony przez zespół Ludowy Łany. To jest bardzo duży zespół, 50 osób, który zrobi wspaniałe przedstawienie Nocy Świętojańskiej, przeprowadzi nas przez cały obrządek.

0: żłobek, razem z ogniskami, razem z tańcami, pokazami i śpiewem. Myślę, że to będzie coś, czego jeszcze nasz region nie widział aż w takiej skali. Podczas festiwalu będziemy mieli wspaniałe zespoły, które właśnie będą nam przedstawiać muzykę, no, w którą będziemy mogli się zagubić nawet, bo ona będzie nam towarzyszyć przez cały festiwal. Takie zespoły jak Rozenice, będzie Lity Tyler, to jest piosenkarz, zespół z Białorusi, który też wszystko się wiąże z naszą kulturą słowiańską. Największą gwiazdą będzie Joanna Lacher i zespół Drasta. Myślę, że wiele osób zna te piosenki, tą muzykę, która będzie przedstawiona i nawet poczuje tą muzykę, pomimo tego, że nie słucha jej na co dzień, ale to jest jakby nasze rdzenne dźwięki, które wychodzą naturalnie, które rezonują z naszą słowiańszczyzną. I to będzie takie właśnie wspaniałe, że będziemy mogli przez chwilę poczuć się jak nasi przodkowie, przenieść się w ten świat, ale też w czasie tego festiwalu odpocząć, bo przewidujemy takie miejsca chilloutowe, gdzie będą rozłożone leżaki, a nawet jeśli ktoś będzie chciał spędzić cały weekend w Odolanowie, będzie wyznaczone darmowe pole namiotowe, gdzie będzie można swój namiot rozbić i być tam 24 godziny na dobę.
1: No z dwóch tradycji już dziś poleca Radio SK.
2: SK Ostrów Kalisz.
1: Ostrowska Mediateka startuje z nowym projektem Głośne Słuchanie. To opcja dla każdego, kto chce sprawdzić, jak powstają audiobooki. W planach warsztaty w profesjonalnym studiu nagrań, wspólne odsłuchy książek oraz spotkania z lektorami, mówi kierownik Mediateki Bogna Skrzypczak-Walkowiak.
3: Znaczy projekt został napisany w ramach takiej inicjatywy Partnerstwo dla Książki, bo te projekty ministerialne są różne. Myśmy jako biblioteka zaproponowali taką inicjatywę Głośne Słuchanie, ponieważ no, Mediateka jest właśnie taką filią, w której nie tylko wypożycza się audiobooki, zresztą w wersji i cyfrowej już obecnie i na płytach CD, ale też się te audiobooki nagrywa, ponieważ dysponujemy studiem nagrań. No i w związku z tym jesteśmy chyba jak najbardziej taką przestrzenią dedykowaną do tego rodzaju działań. No i tutaj powstał pomysł, żeby jeszcze to rozpropagować, tę ideę. Zaproponowaliśmy w tym projekcie lekcje dla dzieci i młodzieży, bo i dla małych dzieci, i dla starszych, a także dla dorosłych i seniorów. I te lekcje oraz wykłady będą właśnie poświęcone działalności studia, temu, w jaki sposób właśnie nagrywa się różne materiały w studiu. Ponadto odbędą się szkolenia zarówno dla kadr bibliotekarskich, jak i dla odbiorców z miasta, które będą właśnie poświęcone tworzeniu zbiorów cyfrowych i umieszczaniu ich w przestrzeni internetu. Także to mamy w planach. No i oczywiście będzie też spotkanie autorskie. No przynajmniej mamy taką nadzieję, że uda nam się zaprosić aktora, który jest jednocześnie lektorem audiobooków i który będzie mógł czytelnikom naszym opowiedzieć o tym, jak wygląda właśnie praca takiego kogoś, kto literaturę przekazuje w sposób inny niż tradycyjny, czyli no właściwie już w tej chwili dość popularnej formie. No właśnie aktor opowie o tym, jak powstaje audiobook, w jaki sposób się nad nim pracuje, co myślę wzbogaci naszą ofertę i zachęci osoby, które jeszcze do Mediateki nie trafiły, aby tu właśnie trafić.
4: W tym takim dość tajemniczym tak naprawdę i na ten moment krótkim komunikacie przeczytaliśmy też, że jedną z form tego projektu są wspólne odsłuchy. Czy to jest coś takiego jak taki dyskusyjny klub książki, czy to jednak absolutnie inna idea?
3: Nie tyle dyskusyjny klub książki, bo tego typu działania są dość regularne. Na przykład, nie wiem, odbywają się co czwartek, tak? Natomiast u nas wspólne odsłuchy właściwie dość często są realizowane, chociażby dlatego, że często przyjmujemy grupy, czy młodzieżowe, czy senioralne, one zwykle odwiedzają studia. No i wtedy prezentujemy to, co na przykład nam się udało nagrać, bo w studiu nagrań nagraliśmy już kilka audiobooków. Także to na pewno wchodzi w grę wspólnego, jeśli chodzi o wspólny odsłuch. Poza tym, no właśnie w projekcie zaproponowaliśmy również lekcje związane z audiobookami, jak z nich, w jaki sposób z nich korzystać, jaką mają wartość,

0: jeśli chodzi o właśnie tekst kultury, bo wiele osób jeszcze wciąż uważa, że audiobook to jest taka jakaś gorsza książka, że tak jakby bardziej szlachetnie jest tę książkę przeczytać w wersji tradycyjnej, a tymczasem audiobook to jest pewne pójście na łatwiznę. No ja akurat tak nie uważam. Audiobooki stały się bardzo popularne w tej chwili wśród czytelników i to nie tylko tych niedowidzących, czy takich osób, które no, po prostu mają zmęczony już wzrok. Natomiast stały się popularne również dlatego, że prezentacja aktorska tych treści jest sztuką samą w sobie i już pojawiły się na przykład głosy, że lubimy czytać, słuchać audiobooków, nie wiem, w wykonaniu Kosiora, czy Gosztyły, czy innych aktorów, więc myślę, że to jest coś więcej niż tylko przeczytanie książki, to również uczestnictwo w nowej formie kultury.
1: Dopytam. Wspomina Pani też, że tak naprawdę ten projekt jest dedykowany praktycznie każdemu mieszkańcowi, że i dzieci, i osoby dorosłe będą mogły z tego skorzystać. Czy my jako uczestnicy będziemy po prostu mogli wejść do studia i poczuć się trochę jak ci lektorzy?
0: Oczywiście, zresztą ta inicjatywa jest realizowana już od 2018 roku. Nasze studio jest bezkosztowe, niekomercyjne. Każdy się może do niego zapisać. Oczywiście są kolejki, to już jest inna sprawa. I najczęściej właśnie osoby, które chcą spełnić swoje marzenia, aby zostać lektorami, twórcami podcastów, no piosenkarzami, już do nas trafiły. Natomiast mamy nadzieję, że trafią kolejni odbiorcy. Cała inicjatywa zakończy się w listopadzie. Co do zapisów, no my na pewno ogłosimy ten projekt, także grupy szkolne i przedszkolne będą miały dostęp do tej propozycji. Ogłosimy też projekt w środowisku senioralnym, no i w ogóle w środowisku naszych czytelników, także jeśli się zgłoszenia pojawią, no wtedy przygotujemy konkretne spotkanie na konkretny termin z konkretną grupą, no i będzie można właśnie w ten sposób uczestniczyć w działaniach.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Właśnie źródle z kolejni. Kto już nie izba, raczej małe muzeum, bo eksponatów jest tyle, że na zwiedzanie trzeba sobie zarezerwować no sporo czasu. W dzisiejszym magazynie zaglądamy do Izby Pamięci w Liskowie w powiecie kalińskim. To tutaj możemy zobaczyć na przykład pomieszczenie zaaranżowane na dawną klasę z mundurkami i kałamarzami, gabinet księdza Wacława Blizińskiego, który był budowniczym Liskowa, czy ekspozycję paleontologiczną. A do zobaczenia jest jeszcze więcej. Zaprasza Elżbieta Aleksander, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.
4: Ksiądz Wacław Bliziński przybył do Liskowa na parafię w 1900 roku. Wypowiedział wtedy znamienne słowa. Przyszedłem wam przychylić nieba i chleba. I właśnie tutaj w Liskowie rozpoczął swoje wielkie dzieło społeczne. W 1902 roku już założył spółkę rolniczo-handlową Gospodarz, pierwszą liskowską spółdzielnię. W 1914 roku powstało z jego inicjatywy wiele instytucji, takich jak Kasa Drobnego Kredytu, Dom Ludowy czy Szkoła Rolnicza. W późniejszych latach rozwijały się kolejne placówki, w tym gimnazjum w 1916 roku, przekształcone w 1921 roku w seminarium nauczycielskim, a w 1927 roku Żeńska Szkoła Zawodowa, na potrzeby której właśnie ofiarodawca prywatny ofiarował pianino, które teraz wzbogaca naszą Izbę Pamięci Gminy Lisków. Jesteśmy tu bardzo wdzięczni ofiarodawcom, czyli siostrom służebniczkom Najświętszej Marii Panny w Liskowie, które podarowały nam to pianino, piękne pianino, które mam nadzieję, że kiedyś przejdzie renowację.
5: A pianino zachowane jest w bardzo dobrym stanie.
4: No, mając tyle lat, na pewno.
5: Świetnie.
4: Tak. One stało na korytarzu, ale było pięknie zabezpieczone. Siostry dbają o takie rzeczy bardzo skrupulatnie, więc dzięki temu, dzięki ich opiece, to pianino zachowało się w takim pięknym stanie. Dźwięki wydaje, ale na pewno potrzebuje no, naprawy i nastrojenia.
5: W tym pomieszczeniu jest wiele innych pamiątek po księdzu. Jakich między innymi?
4: Tak, mamy tutaj nawet laurki zrobione przez dzieci z sierocińca, z domu dziecka, ponieważ on również pobudował dom dziecka w Liskowie. Przywoził tutaj sieroty z okresu powojennego, opiekował się nimi. Także mamy tutaj umeblowany gabinet księdza Wacława Blizińskiego na podstawie pocztówki wydanej w 1900

0: ksiądz właśnie przy nim siedział?
1: To znaczy, że jest to biurko z tego okresu, ale nie jestem pewna, czy jest to na pewno to biurko. Ciekawostką jest to, że ksiądz Wacław Bliziński, przybywając w 1900 roku do Liskowa, miał już własne wizytówki.
0: Taka była innowacja.
1: Tak, tak. Był wielkim tutaj społecznikiem, wizjonerem i politykiem, także był również senatorem. Także była to wielka postać, która zasłużyła się dla Liskowa i dla naszej gminy, ponieważ te placówki oświatowe otwierał nie tylko w Liskowie, ale niemal we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Lisków.
0: Jakie jeszcze pamiątki się tu na przykład znajdują? Widzę, jakie ornaty, księgi tak. różne są.
1: Tak. Mamy tutaj bardzo cenną rzeczą jest album, który Komitet Organizacyjny Wystawy Praca i Kultura Wsi z 1937 roku ofiarował księdzu Wacławowi Bliźnińskiemu na pamiątkę. Mamy tutaj ponad 100 cennych, unikatowych fotografii z tego okresu. Z chwilą przybycia księdza Wacława Bliźnińskiego do Liskowa. Dokładnie to był styczeń. Pierwsza jego msza była 6 stycznia w Święto Trzech Króli, kiedy to właśnie wypowiedział te słowa: przyszedłem wam przychylić nieba i chleba. I te słowa były mottem, można powiedzieć, jego życia. Wtedy też tu bolało go to, że bardzo duży analfabetyzm, więc ta oświata była dla niego bardzo istotna. Ale zajmował się, można powiedzieć, wszystkimi dziedzinami życia. Kultura, oświata, spółdzielczość, rolnictwo, stąd też te dwie duże wystawy rolnicze w 1925 i 1937 roku. I można powiedzieć, że rozkwit Liskowa zaczął się właśnie od 1900 roku. Na użytek zwiedzających zrobiliśmy skany zdjęć, a oryginały jednak żeśmy tu troszeczkę zachowali, żeby nie uległy zniszczeniu, bo tyle lat przetrwały, więc chcemy, żeby ta historia Liskowa przetrwała jeszcze dłużej.
0: Tu oprócz tego jeszcze różne zdjęcia pierwszokomunijne z różnych okresów.
1: Chcieliśmy właśnie nawiązać do uroczystości komunijnych od najwcześniejszych lat, dlatego też była taka prośba do mieszkańców, że jeżeli ktoś ma swoje zdjęcia, to my tylko po prostu skany będziemy wykorzystywać, każdy oryginały sobie może zachować, wiadomo, a my byśmy skorzystali tylko ze zdjęć, żeby tutaj je zgromadzić i wyeksponować. I po zdjęciach też widać ilość chociażby dzieci. Często zadają mi niektórzy pytania, tam na dalszych zdjęciach widać, dlaczego są oddzielne dziewczynki, oddzielni chłopcy. Powód jest bardzo prosty. To były tak liczne roczniki, że trudno byłoby je zgromadzić na jednym zdjęciu, prawda? Podzielone dziewczynki były oddzielnie fotografowane, oddzielnie fotografowani byli chłopcy. Tutaj też dużą wartość ma eksponat, czyli ta mapa Liskowa z 1929 roku. Lisków wtedy był pokryty strzechą. Nieraz się palił, więc ta rozbudowa Liskowa później była już nowocześniejsza, dlatego też pobudował cegielnię ksiądz Wacław Bliziński, żeby ten budulec był. I to jest, można powiedzieć, najstarsza mapa Liskowa z 1929 roku, gdzie jest pokazana centralna ulica, kościół, rozmieszczenie budynków.
0: Jakie domy jeszcze są? Przetrwały do...
1: Niektóre tak, ale oczywiście mnie to pod strzechą. Pod strzechą to jest tutaj sąsiedni nasz dom, który już też chyli się ku upadkowi, chociaż jest już, można powiedzieć, zabytkiem, bo to jest ponad 100-letni dom.
0: Piękne malwy tam widziałam rosły.
1: Tak, tam jest taki naturalny ogród.
0: Tak, tak, taki piękny wiejski właśnie.
1: Latem kwitnie tam wszystko, cały ogród. Właściciele jeszcze dbają o ogród. Ale budynek już rzeczywiście niedawno nawet był pożar, ale jeszcze część tego budynku.
0: Czy jeszcze jakieś pamiątki są tutaj takie bardzo cenne po księdzu Bliźnińskim?
1: Można powiedzieć, w Liskowie wszystko, co jest z dawnego okresu, wiąże się z księdzem Wacławem Bliźnińskim. Te eksponaty mamy od prywatnych ofiarodawców, którzy część tych eksponatów ofiarowali nam w darowiźnie, część są w depozycie, ale mamy również eksponaty od prywatnych kolekcjonerów. Także zgromadziliśmy dosyć dużo pamiątek i nadal te pamiątki gromadzimy.
0: Ksiądz Bliziński gdzie spoczywa?
1: Ksiądz Wacław Bliziński z dniem wybuchu wojny musiał się ukrywać. Ukrywał się koło Warszawy.

0: Warszawy, później w Częstochowie i tam również zmarł w 1944 roku. Ale jego życzeniem było, żeby jego szczątki spoczywały w Liskowie i po wojnie zostały przewiezione do Liskowa i grupy jego znajduje się w centralnej części cmentarza w Liskowie.
1: Proszę opowiadać, co tu widzimy? Słuchacze muszą sobie wyobrazić.
0: Pomieszczenie to jak gdyby przedstawia nam dawną klasę szkolną. Mamy tabliczkę, tablicę, kredę, mamy mundurek. Wiadomo było, że kiedyś dzieci musiały chodzić w mundurkach, żeby to jak gdyby te dzieci ujednolicić w klasie. Teraz mamy bardziej kolorowo niż wówczas. I mamy ławeczki, mamy stół dla nauczyciela, kałamarz, pióro, liczydła, mapy. To co było najbardziej potrzebne w dawnej klasie szkolnej.
1: Waga
0: z odważnikami, malutka, publikacje, książki z dawnego okresu. Są tutaj również tabliczki nawet szkoły, które już zostały zamknięte, tak jak na przykład szkoła podstawowa w Zalesiu. Tabliczka pamiątkowa trafiła tutaj do nas, do Izby Pamięci. Tak samo mamy tutaj sztandar gimnazjum w Liskowie, który już nie istnieje. Gimnazjum nie istnieje, sztandar trafił do naszej Izby Pamięci, a w byłym budynku gimnazjum mieści się szkoła podstawowa, Liskowska Szkoła Podstawowa. My dzięki temu zyskaliśmy pomieszczenia na Regionalną Izbę Pamięci. I tutaj jest wiele sal. My znajdujemy się w dawnej klasie szkolnej, ale do góry mamy jeszcze salę militarną, dawne mieszkanie PRL-u, dawną izbę mieszkalną, sklep międzywojenny, salę ze sprzętem gospodarstwa domowego, więc tych sal mamy wiele dzięki władzom, które pomieszczenia te przeznaczyły właśnie na Regionalną Izbę Pamięci, pomieszczenia po byłej szkole podstawowej.
1: To są wszystkie takie eksponaty, które rzeczywiście mieszkańcy przekazali. Skąd to wszystko się wzięło?
0: Przeważnie starsze osoby nam przekazują lub młodsze, które robią akurat remont w swoich domach. Tak? Także nie chcą, no i całe szczęście, że nie wyrzucają tego, a ofiarują nam, żeby to przetrwało i żeby na przykład młodsze pokolenie odwiedzając nas zobaczyły to dawne życie, dawne izby, jak wyglądała dawna izba mieszkalna, czy chociażby pomieszczenie, w którym się teraz znajdujemy, dawna klasa lekcyjna.
1: A sala militarna, te wszystkie eksponaty, które tam są, to grupa tutaj historyczna też.
0: Tak, grupa historyczna Schondorf właśnie dba o to, też gromadzi te eksponaty. Zajmowała się chociażby wydobywaniem fragmentów rakiety V2, czyli tej cudownej broni Hitlera, której tutaj jeden z pocisków trafił właśnie w okolice Liskowa i tamte fragmenty są też wyeksponowane w tej sali militarnej, ale jest wiele jeszcze innych i zachęcam wszystkich do odwiedzenia naszej Regionalnej Izby Pamięci, bo tak naprawdę dopiero jak osoby do nas przychodzą, doceniają to, jak wiele tych rzeczy tutaj jest zgromadzonych, tych eksponatów i jak wielka jest wartość historyczna tego miejsca.
1: Żeby zwiedzić izbę, trzeba się wcześniej umówić.
0: Tak, nie mamy tutaj na stałe pracownika, ale wystarczy zadzwonić do Gminnego Ośrodka Kultury, się umówić, wtedy służymy pomocą lub bezpośrednio właśnie do grupy Stowarzyszenia Grupa Historyczna Schondorf. Również na stronie internetowej swojej ma numer telefonu, pod który można dzwonić i umawiać się na takie oprowadzanie po Izbie Pamięci.
1: Ile czasu sobie trzeba zarezerwować tak?
0: To wszystko zależy, jak duże jest zainteresowanie osoby zwiedzającej. Przychodzą również do nas klasy szkolne, także tutaj uczniów ze szkół również gościmy.
1: Co dzieci najbardziej zachwyca w tych właśnie wszystkich starych przedmiotach dawnych, których oni no nie widzą na co dzień?
0: Tak, nawet niektóre nie wiedzą, do czego służą.
1: Kałamarz.
0: Na przykład. Ja się śmieję, że liczydło to jest obecny komputer, tak? Albo kalkulator. Także no jest naprawdę wiele pytań, ponieważ na górnej części mamy jeszcze skamieliny też, bardzo ciekawe, ponieważ to tutaj jest pomysł już bezpośrednio Stowarzyszenia Grupa Historyczna Schondorf odnalazła miejsce, gdzie te skamieliny się znajdują. No i są tam nawet zęby stworów wodnych, które tutaj przed milionami lat pływały. A żeby oddać i pokazać, jak wyglądało wówczas dno morskie sprzed miliardów lat, głównie tak dla wyobraźni młodzieży, dzieci, no to stworzyli taki właśnie świat podwodny. Minęliśmy

0: salę PRL-u, więc może zacznijmy po kolei.
1: Od PRL-u.
0: Sala PRL-u, na stole oczywiście pieniążki z tego okresu, kartki żywnościowe. Właśnie dzieci nie mogą tego zrozumieć, jak kiedyś mięso, czekolady czy cukier były na kartki. Jakie były wtedy słodycze? Umeblowanie. Tu mamy tą część pokojową, tu część kuchenną, gdzie jest dużo rzeczy zgromadzonych, więc jeżeli ktoś chce szybko obejrzeć, to nie da się tak szybko naszą Izbę Pamięci zwiedzić. Niektórzy mówią, że to nie jest Izba Pamięci, a wręcz już muzeum, chociażby po ilości eksponatów, które tutaj się znajdują.
1: To wszystko mieszkańcy Liskowa tutaj
0: tak. Albo nam wręcz zaprosili nas, czy byśmy chcieli. Często właśnie członkowie stowarzyszenia jadą na miejsce i zapoznają się z eksponatami, które ktoś chce nam przeznaczyć, no i przywożą tutaj.
1: Co w tej sali zobaczymy?
0: No wszystko, co związane jest z II wojną światową, czyli no, amunicja jest, ale wiadomo, że ona już jest pusta. Fragmenty gąsienic od czołga, buty też są taką ciekawostką. Te buty, wszyscy mówią, do kogo te buty były, potężne, grube buty spadochroniarza, który tutaj w okolicy wylądował i zostały u gospodarza. Gospodarz nam ofiarował te buty. No i tutaj mamy oczywiście tą cudowną broń Hitlera, czyli fragmenty, szczątki rakiety V2, która spadła tutaj w okolicy Liskowa.
1: Różne mundury, broń.
0: Oczywiście tutaj w większości to są już repliki. Jest to oryginalna broń. Ale mamy też tutaj różne takie eksponaty z okresu II wojny, takie jak właśnie jakaś porcelana, guziki, naboje, no i biała broń.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Basia Źródlewsko-Olejnik to prawdziwy znawca skór, tych naturalnych, z których mamy paski czy torebki. Teraz zaglądamy do Grabowa nad Prostą, gdzie swój warsztat ma kaletnik. Czym dokładnie się zajmuje, skąd bierze pomysł i co dokładnie tworzy w swojej pracowni? O tym już teraz Kamil Machuła, z którym rozmawiała Jagoda Mośpa.
4: Kaletnik zajmuje się, jakby to powiedzieć, zarówno wyrobem, jak i naprawą artykułów ze skóry. Ze skóry naturalnej często tam naprawiam jakieś drobne rzeczy z materiałów, typu plecaczki, czasem jakiś but pod szyję, jeśli mam dojść na maszynie. Generalnie no, 90% mojego materiału, który używam, to jest skóra.
5: Jak to wydarzyło się, że ta pasja pojawiła się u Ciebie? Czy to jest jakaś rodzinna tradycja? Skąd to się wzięło? Jest to dość nieoczywiste.
4: Kurde, już tyle razy miałem to pytanie zadane przez wiele osób. Wzięło się to z chęci posiadania skórzanego, customowego motocykla, tylko siedzenia do mojego motocykla wymarzonego, którego sobie tam kiedyś zakupiłem i nikt nie chciał lub nie potrafił zrobić tak, jak ja sobie to wymarzyłem. I zacząłem drążyć strony internetowe, głównie amerykańskie, bo w Polsce było to bardzo popularne, to wręcz to uczenie w skórze takie artystyczne. I zacząłem się tego uczyć na bazie filmików, kupować pierwsze narzędzia, nici i tak jakoś zrobiłem sobie ten pierwszy portfel, później dla znajomego drugi, potem jakiś portfelik. No i tak się rozkręciło, że to nigdy przez 15 lat ponad i jest coraz.
5: Chciałam właśnie zapytać, bo jeszcze poza nagraniem wyszło, że tak naprawdę zajmujesz się tym już od bardzo, bardzo dawna, 15 lat przed chwilą powiedziałeś. Jak to się wydarzyło, że w tym momencie jesteśmy w Twoim warsztacie, pewnie wymarzonym?
4: Tak.
5: Jak to wszystko się zadziało, że wiesz, z pasji powstał zawód, coś dzięki czemu też zarabiasz?
4: Za bardzo się tym nikomu nie chwaliłem, bo robiłem tak tylko to, co ja chciałem, czasami jakieś tam zamówienia poznajomych, no to się poczuł patrofonem bardzo szybko rozniosło. Dużo motocyklistów, po zlotach jeździłem ze stoiskiem i cały czas siedziałem na zapleczu w warsztacie moim na podwórku, nikt nie wiedział w ogóle, że ja to robię i tylko znajomi przychodzili coś tam zrobić lub naprawić. No ale nadszedł taki moment, że chciałem mieć lokal w dobrym klimacie, chciałem mieć latem chłodno, zimą chciałem mieć ciepło i żeby się nie grzebać w jakichś palenie, w jakichś piecykach i różnych rzeczach. Więc postanowiłem sobie w samym rynku tutaj zrobić taki mały, ale klimatyczny lokalnik, w który przygląda dużo ludzi.
5: My to możemy dostrzec, bo jesteśmy w tym miejscu. Jakbyś mógł opowiedzieć naszym słuchaczom, co mniej więcej w Twoim warsztacie się znajduje, czyli też jakie narzędzia i maszyny potrzebne są, by ten zawód móc uprawiać.
4: Jejku, no większość maszyn, o których Wam muszę opowiadać, nie będziecie nawet wiedzieli, o co chodzi, bo jeśli Wam opowiem o tego typu rzeczach jak szarpiarki, ścieniarki do brzegów lub do obcinarki do brzegów do jakiejś tam trasy, no to jest dla mnie oczywiste. Generalnie na samym początku pracowałem ręcznie, wszystko robiłem ręcznie, razem wymarzoną ogromną, ciężką maszynę do szycia. Paski, które kiedyś wycinałem ręcznie, nam starą, 70-letnią maszyną, która tnie 4 paski na raz. Dziurki nie wycinam ręcznie, tylko tnie na następnej, można to powiedzieć, prasie, która mi wykrawa wszystkie elementy jednym ruchem.

0: Stół rolniczy, zasad odciskania elementów różnych z mikrolników, takich jak niż na ścianie. Gruntownice. Nożna, gdyby nie było prądu, elektryczna z podajnikiem, pneumatyczna, no i ta masa różnych narzędzi, które są pochowane, poszukane. Wszystko to wszystko jest potrzebne.
1: Cofnijmy się na chwilę do początku. Zacząłeś o tym opowiadać. Tak. Pierwszy przedmiot, który sam stworzyłeś, możesz nam o nim opowiedzieć?
0: To jest to siedzenie właśnie, które notabene wisi tutaj na ścianie. Nie wygląda może zbyt elegancko, ale jak na pierwszą robotę mam wtedy, jestem z tego bardzo dumny. No może jakąś pochlewkę do noża wcześniej zrobiłem, żeby tak coś tam ze skrawków skóry się nauczyć, ale generalnie pierwszy, jeśli chodzi o tłoczenia, to jak widzisz, każdy z tych foteli, które tam kiedyś wykonałem, jest ręcznie tłoczone, ręcznie obszywane rzemieniem. To dla kolegi zrobiłem 11 lat temu, na 40 z tego motocykl siedzenie zostało. Powiedział, że z tego siedzenia coś nie sprzeda i dopóki nie będzie miał podobnego modelu, będzie wisiało u mnie w warsztacie. Także no, ten fotel jest jedną z pierwszych rzeczy, które wykonałem i z którego na chwilę wtedy obecny, teraz już trochę mniej, bo potrafił robić 100% lepiej, no ale jednak lata doświadczenia i powtarzania tych samych elementów dają radę wtedy i człowiek wykonuje to jednak samoistnie coraz lepiej.
1: Jak długo zajmuje, czy można w ogóle powiedzieć o jakimś czasie, okresie, jak długo zajmuje wykonanie na przykład, nie wiem, jednego paska, torebki, czy to jest też bardzo indywidualne i jak to wyglądało na początku, a ile zajmuje się czasu teraz?
0: Na początku przykładowo pasek, bo tego robię najwięcej. Mniej więcej wykonanie jednego paska zajmowało mi około, ciężko nie pamiętam dokładnie, ale w granicach 15 minut, 20 nawet. Żeby wykonać pasek na gotowo, mam tylko mam skóry. Później kupiłem zręczny wycinak do skór, że sobie ręcznie wycinam, a to samo wycięcie trwało krócej, ale wybijanie tych dziurek i tak dalej trwało dłużej, no to strzegam kilka minut. Teraz w ciągu godziny, jeśli mówimy o paskach bez obszycia, w ciągu godziny jestem w stanie zrobić 60-80 pasków.
1: Nie zaskoczyłeś, myślałam, że to jest kwestia dni, powiedziałabym, żeby jedną taką rzecz zrobić.
0: Posiadanie odpowiedniego zaplecza warsztatowego i ustawienie wszystkiego odpowiednio pozwala naprawdę w ciągu kilku minut zrobić pasek na gotowo, łącznie z obszyciem. Także jeśli będziesz chciała, to mogę ci później pokazać, jak powstaje taki pasek od podstaw, czyli wyciniamy skóry, podziurkujemy i obsiemy. I zobaczyć, jak wygląda to na żywo.
1: Okej, chciałabym zapytać, bo dla mnie to jest czarna magia, dla naszych słuchaczy pewnie też. Jak wygląda cały ten proces od na przykład pomysłu po gotowy produkt?
0: Wszystko zależy od nad czym myślimy. Jeśli popatrzysz ze sobą i popatrzysz na ten serię pasów monterskich, no to na przykład tutaj na początku był zamysł, że kolega do mnie przyszedł z tematem, że ma, dostaje od firmy pas, który się po 2 miesiącach urywa, no to musi dostawać nowe. To jest skrzyło mi w głowie, zaprojektowałem pierwszy pas z tymi tyszeniami. Po zrobieniu kilku gotowych elementów zaprojektowałem sobie wykrojniki do mojego zaprzyjaźnionego wykonawcy tych wykrojników to wysłałem. Pozdrawiam Cię, Piotruś, notabene. I mam w tej chwili takie, jak widzisz, metalowe elementy, które w przeciągu kilku sekund pozwalają wykroić na tej prasie dany element z otworami ze wszystkim. Także sam proces powstawania trwa na przykład danego projektu, no to około 2 tygodni. Trzeba się to wygrawać, wszystko poprzymierzać, potem zrobić korekty. Później znowu zrobić projekt na gotowo, wysłać, wychodzi wykrojnik, przychodzi wykrojnik i wtedy już mogę sobie masową produkcję robić. Jeszcze wspomnę, bo zależy od jakiego elementu. Na przykład jeśli rzadko już teraz robię siedzenia, ale czasami robię. Jeśli chodzi o na przykład siedzenie motocyklowe, wszystko zależne jest od tego, co sobie kto wymarzy, co ma być wypoczone. Jeśli ma być jakiś prosty mały wzór, jestem to w stanie wykonać w ciągu tam jednego dnia. Jeśli ktoś sobie zażyczy jakiś skomplikowany mega wzór, który trzeba jeszcze barwić, no to kilka dni pracy naprawdę, żeby taką fazę zrobić.
1: A właśnie jest na przykład jakiś przedmiot, produkt, który stworzyłeś, który był, nie wiem, szalenie wymagający, szalenie wymyślny, coś, co Ci najbardziej utkwiło w pamięć? Coś, co najbardziej pamiętasz? Czy to wszystkie lata?
0: W sumie pamiętam taką fajną akcję. Pojechałem do Rzeszowa, nie do Rzeszowa, tylko jeszcze wtedy to były dzisiaj jamy, do zaprzyjaźnionej firmy Game Over, która ich właściciel jest takim szalonym człowiekiem i ma taką wizję, że wyprodukowali motocykl, który był cały oklejony skórą, mało tego, to wszystko było wytatuowane. I później, ja tego nie robiłem, ale potem wymyślił sobie do niego kosz boczny. Zaprosił mnie do współpracy, pojechałem tam z całym autem skór ogromnych i to wszystko musiałem, każdy element kosza bocznego od zewnątrz i od zewnątrz musiałem dociąć, okleić, później trzeba to było zdemontować. Tatuator to tatuował, później przyjechałem to wszystko pomontować i jeszcze w międzyczasie do tego projekt siedzenia i dodatków do dodatkowego mostyka, tego tydzień czasu miałem naprawdę wyjęty z życiorysu, było ciężko, ale efekt niesamowity.
1: Czyli pewnie nie tylko zwinne palce, ale też i ogromne przykłady kreatywności.
0: No tak, trzeba cały czas kombinować, jak co rozmierzyć, jak co dociąć i

0: trzeba czasami na mokro formować skórę, żeby dopasować do danego elementu. To jest takie, jeśli widzę dany element, to już wiem każdy krok po kolei, jak on zrobić. Gdzie mam jaki element zbliżyć, gdzie mam namoczyć, jak mam go docisnąć, ile czasu trzeba czekać, żeby to przeschło, żeby dalej z tym pracować. Znaczy do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie bardzo.
1: A co ty najbardziej w tym wszystkim lubisz?
0: Lubię niezależność i sprzedawanie projektów na chwilę obecną, tych, które ja projektuję, bo zawsze o tym marzyłem. Kiedyś byłem skazany tylko na to, co klient przyjdzie, on chce to, to. A ja w tej chwili projektuję swoje, na przykład kieszenie, głównie od kilku lat do narzędzi, do pasów monterskich, obsługuję firmy rusztowaniowe, branduję ich logiem te pasy. I większość projektów, włącznie z ostatnim jakimś tam małym kieszeniem na narzędzia, taką kompaktową, zaprojektowałem sam. Mam już tylko narzędzia i dopasowałem to wszystko. Bardzo mam dużą satysfakcję, że to ludzie kupują, chwalą się tym, że od Kamila mają jakiś tam pas narzędziowy czy cokolwiek. I to jest takie dla mnie chyba najlepsze, że ja to wyprodukowałem, sam to wymyśliłem i się

0: chcę prosić się klientów, tylko ani się reklamować.
1: I z tego jesteś też najbardziej dumny.
0: No tak, oczywiście.
1: A w dzisiejszych czasach ludzie potrafią docenić jakość i dobre rzemieślnicze wykonanie?
0: Z tym jest troszeczkę jeszcze problem, ponieważ ilość chińszczyzny, która zawaliła nasz rynek, przebija moje ceny na głowę, aczkolwiek jakość, którą ja wykonuję, nawet przy odrobinę droższych cenach, jakość przebija wszystko. I ja, jeśli tam do danej firmy robię na przykład od 3-4 lat, nie ma jednej reklamacji, że coś się urwało. Czasami jakiś nit zapomnę docisnąć, nie zdarza się tak, jeśli trzeba dziennie 1000 nitów rozciskać do iluś tam set elementów. Czasami się zdarzyło, że coś tam zapomniałem, albo coś nie dociśnięte, a nie ma problemu. Odbieram, naprawiam i każdy jest zadowolony w tym.
1: Cały czas rozmawiamy też o materiałach. Jestem ciekawa, czy, bo w dzisiejszych czasach też generalnie głośno jest odnośnie tych przeciwników skóry i tak dalej. Korzystasz tylko z naturalnej skóry, czy na przykład też jakąś ekoskórę? Czy to musi być ta prawdziwa skóra, czy może być jakiś zamiennik?
0: Brzydzę się ekoskórą i wszystkimi zamiennikami. U mnie właśnie to jest tylko i wyłącznie naturalna, prawdziwa, dobra skóra. Nie pracuję z czym innym. No czasami się zdarza, że zostawię jakąś wstawkę z jakiegoś materiału, ale to jest taki dodatek tylko, a nie to jako główny materiał na wykonanie jakiegoś elementu. Także ja w tej chwili nawet nie kupuję tanich klamer do pasków, tylko kupuję konkretne zestawienie rezerwne i każdemu klientowi daję dożywotną gwarancję. Jeżeli się coś urwie, to może przyjść do mnie i to naprawić bezpłatnie. Także pas o grubości 4,5 mm mniej więcej z klamrą zestawienie rezerwne, która siła zrywalna, producent deklaruje 600 kg, nie może się to zniszczyć. To nie ma szans w ogóle.
1: Czyli niech to wybrzmi, jak długo taki dobrze zrobiony, wykonany przedmiot może nam posłużyć?
0: Jeśli mówię o pasku do spodu na przykład, co teraz podsunąłem akurat ten temat, no to 20, 30, 40 lat. Ja podejrzewam, że to jest pasek naprawdę, tam się nie ma co zepsuć. Oczywiście przy dobrym użytkowaniu, jeśli ktoś o to nie będzie dbał, już widzę na słońce, na deszcz i potem ta skóra stwardnie się, połami i tak dalej. Bo skórę trzeba dbać. Trzeba ją nawilżyć jak prawdziwą skórę. Trzeba ją wyczyścić, odtłuszczyć czasami. Trzeba ją nawilżyć jakimiś tłuszczami. Jest wiele środków na rynku do tego. Nie chcę tu robić żadnej reklamy niczego, ale no, w każdym sklepie można kupić takim chemicznym w markecie coś do impregnacji skóry. Także jeśli skóra nie będzie dobrze traktowana, po prostu się rozesie, popęka i tyle.
1: Wspominałeś wcześniej też o tym, że współpracowałeś na przykład z jakąś firmą z Rzeszowa. Zmierzam do tego, że w takim razie działasz nie tylko lokalnie, ale i ogólnopolską, jeżeli nie dalej. Możesz na przykład pochwalić się kilkoma realizacjami swoimi, bądź współpracami?
0: Współpracami? No generalnie większość tych rzeczy, które wtedy robiłem, bo głównie to były siedzenia motocyklowe, robiłem do wielu producentów customowych motocykli tutaj w Polsce. Głównie też Staszek Myszkowski, firma Game Over, pozdrawiam, oraz chłopaki. Adam Mickiewicz, BT Toppers, wyśmienity artysta, fantastyczne motocykle robi. Robiłem dla niego też wiele siedzeń. Teraz mam nawet jedną podstawę, ale nie mam czasu za to zabrać. Co tam jeszcze ciekawego? No, głównie teraz myślę, że najbardziej dumny jestem z tego, że współpracuję z kilkunastoma firmami rozdawaniowymi. To jest dla mnie największy sukces, że po prostu docenili tą jakość i kupują do mnie te produkty. Są zadowoleni z tego, że robię to indywidualnie, pod ich firmę z odpowiednim kolorem nic i tego typu rzeczy. Że to jest dla mnie chyba jednak jedno z ważniejszych rzeczy, z których jestem dumny. No i przede wszystkim, że ja to projektuję i ja to sobie wymyśliłem, że nie każdy musi mieć taki sam pas, tylko każda firma może mieć ze swoim logiem, ze swoim obszyciem, i karmią wtedy na budowach i bo skąd ma taki pas, no bo co tam. No i to chyba to jest tak najlepsze.
1: A jest jakiś projekt, który chciałbyś jeszcze zrealizować, który, nie wiem, być może kiełkuje w twojej głowie, twoje takie marzenia?
0: Chciałbym się nauczyć do dnia siodeł końskich, ale to przez długi czas nie będę miał na to czasu na pewno. Muszę porozmawiać z takim jednym znajomym z Oleśnicy, który produkują, też naprawiają, dopasowują siodła. Ja będę miał jakąś chwilkę dłuższą wolnego czasu. Chciałbym się nauczyć i robić takie, umieć zrobić siodła dla konia indywidualne i przede wszystkim ręcznie wytłoczone te takie wzory chwiciste i na indywidualne zamówienie coś takiego zrobić. Ale to jeszcze długa droga do tego.
1: Okej, w XXI wieku kaletnictwo, bycie kaletnikiem, sztuka, rzemiosło, czy jakieś coś pomiędzy?
0: Nie wiem, jak to nazwać, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest sposób na życie. Lubię tu siedzieć w tej mojej tak zwanej szopie między tymi dechami, włączyć sobie dobrą muzyczkę i sobie tam skórę ciąć, obrabiać, szyć. Nie wiem, jak to nazwać. Ja tego sztuką bym nie nazwał, ponieważ to jest po prostu mechaniczne wycinanie skóry, obszywanie i sztuką, jeśli bym teraz siedział znowu za fotele, to trzeba ręcznie naciąć ten wzór, ręcznie wytłoczyć. No to już podchodzi, może troszeczkę pod sztukę, ale bardziej jakieś tam rzemiosło. Kwestia wyuczenia i tyle, jak wszystkiego.
1: Trochę pytanie na pogrywanie. Czy sam wspomniałeś o tym, że zalewa nas chińszczyzna, czy w tym XXI wieku, kiedy konsumpcja jest tak mocno rozwinięta, czy taki zawód ma wzięcie, w cudzysłowie, czy raczej nie ma dłuższych szans na to, żeby takie rzemieślnicze zawody

0: moim zdaniem jest duża szansa, że się utrzymam w tym wszystkim i nawet z takich napraw. Ja przez pierwszy okres tutaj kilku tygodni, gdy otwarłem to nowe miejsce moje, naprawiałem od torebek przez jakieś drobne naprawy butów, walizki, nawet pasta z miejscami do krajzegi przeszywani, dawałem, żeby wzmocnić. Także no tutaj do mnie ludzie przychodzą z takimi rzeczami do naprawy, które nie mogą sobie poradzić w domu, ponieważ albo nie mają możliwości, albo nie mają maszyny, albo mają albo za lekko, jakby materiał do przeszycia, albo trzeba coś znitować. Mam ogromny zakres nitów i bardzo mocną nitownicę, że mogę wszystko naprawić wtedy. Nawet zrobimy dziurki do paska, to jest dla nich problem, ponieważ nie posiadają wykrojnika, dziurkarza tak zwanego. I to jest dla przeciętnego zjadacza chleba problem jest zrobić dziurkę do paska i przyłączą do mnie cały czas. Ja to wykonuję od ręki.
1: A czego ci życzyć?
0: Żeby się igły nie łamały, żeby skóry w garbarni nie brakło i dużo cierpliwości.
2: Eska Ostrów Kalisz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Firma Dajanow Opatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajanow.pl lub telefon 783 897 459.
3: I po reklamie.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.